Radio Alex. Przecież wiesz.

0: Radio Alex.
1: W kalendarzach wtorek, 19 dzień maja, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na poranne wiadomości.
2: Na Malediwach trwa śledztwo po śmierci pięciorga włoskich nurków w podwodnej jaskini. To najtragiczniejszy taki wypadek w historii kraju. Wśród ofiar są znana włoska badaczka i ekolog morska Monika Montefalcone oraz jej córka. Ciało jednego z instruktorów wydobyto z głębokości 60 metrów, a pozostałe odnaleziono w najgłębszej części jaskini. Władze Malediwów sprawdzają, czy nurkowie zeszli znacznie głębiej niż przewidywały pozwolenia. Oficjalnie grupa miała prowadzić badania koralowców, jednak jak podkreślają urzędnicy, nie zgłoszono nurkowania jaskiniowego, które wymaga specjalistycznego przygotowania. Administracja Donalda Trumpa likwiduje Departament Sprawiedliwości Środowiskowej w Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska. Informację przekazał sam prezydent USA, publikując komunikat Białego Domu w mediach społecznościowych. Departament zajmował się m.in. ochroną społeczności najbardziej narażonych na skutki zanieczyszczeń i zmian klimatu. Decyzja wpisuje się w szersze działania administracji Trumpa dotyczące ograniczenia federalnych programów klimatycznych i środowiskowych. Dwoje wiceprezydentów Wrocławia straciło stanowiska. Renatę Granowską i Michała Młyńczaka mają dziś zastąpić osoby wskazane przez Koalicję Obywatelską. Była to spodziewana zmiana. Dlaczego do niej doszło, wyjaśni Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Pod koniec kwietnia prezydent Wrocławia Jacek Sutryk dzięki głosom Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta otrzymał absolutorium za 2025 rok. KO to największy klub w Radzie, a ex-wiceprezydenci byli lub są związani z tą partią. To poparcie dla Jacka Sutryka było efektem porozumienia prezydenta z liderem Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku Michałem Jarosem oraz Grzegorzem Schetyną. W zamian za udzielenie absolutorium i wotum zaufania prezydent Wrocławia zgodził się wymienić swoich zastępców. Podziękował im w specjalnym oświadczeniu. Na te stanowiska zostaną nominowani, wskazani wcześniej przez partię Mateusz Żak i Grzegorz Roman.
2: Jeszcze w tym tygodniu podpisane zostanie rozporządzenie dotyczące transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Tak zapowiedział minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. To efekt marcowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał wpisanie do polskiego rejestru małżeństwa dwóch Polaków zawartego w Berlinie. Według Kierwińskiego takie pary będą mogły korzystać z większości praw przysługujących małżonkom w Polsce, m.in. w sprawach dziedziczenia czy dostępu do informacji medycznej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Za nami dość rześka noc, przed nami dość piękny dzień. W wielkim skrócie tak może wyglądać dzisiaj aura za oknami. W tej chwili najchłodniej w Opolu 2,5 stopnia, najcieplej w stolicy naszego pięknego kraju stopni 11. U nas no dość rześka, że tak powiem. Uwaga, w wielu miejscach mogą pojawiać się mgły i zamglenia. W ciągu dnia solidny dwucyfrowy wynik. W wielu miejscach zbliżać się będziemy powoli do granicy 20 stopni. Pochmurno z przejaśnieniami, ale lokalnie, gdzieniegdzie, mogą pojawić się słabe opady deszczu, tak może być w górach. Ciśnienie powoli zaczyna rosnąć, biometr na razie jest nie najlepszy, ale ma poprawić się w ciągu dnia do stanu obojętnego.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: Anna Kruszewska, zaczynamy od informacji z Tatr. Powyżej 1400 metrów nad poziomem morza w górach utrzymuje się świeża pokrywa śniegu. Paweł Parzuchowski przypomina, że wiosna w Tatrach przychodzi w czerwcu i trwa do września. O lecie z wysokimi temperaturami na wysokościach możemy raczej zapomnieć.
6: No w poniedziałek nad ranem na Kasplowym Wierchu zmierzyliśmy 33 cm śniegu.
7: Świeży opad.
6: Świeży opad. W niedzielę było go 40, więc to był konkretny opad. Bardzo normalny o tej porze roku. Natomiast sumy dobowe opadów tutaj, no zwłaszcza na Kasplowym, przekroczyły od soboty do poniedziałku ponad 70 mm. Bardzo cenne dla bilansu wodnego i tego oczekujemy właśnie o tej porze roku. Powoli nam to być może nadrobi niedobory. Śnieg jest zjawiskiem całkiem normalnym. Zwykle 10 czerwca na Kasplowy przychodzi wiosna, która trwa do września, a potem znów przedzimie i zima. Więc nie zapominają o tym, że w górach no, nie ma lata, a śnieg w maju jest zjawiskiem bardzo normalnym. Zdarzał się także w połowie maja w Zakopanem niejednokrotnie.
5: Z Pawłem Parzuchowskim, kierownikiem stacji meteorologicznej w Zakopanem, rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Jak już wiecie z Radia Alex, przy niektórych wejściach na tatrzańskie szlaki TPN po zimowej przerwie ponownie uruchomił miejsca, z których można czerpać wodę.
0: Od kilku lat przy niektórych wejściach w Tatry funkcjonują poidełka. To warto z tych poidełek korzystać, uzupełniać te butelki, które mamy w plecaku, no bo dzięki temu nie mnożymy ilości plastiku, który pojawia się w obiegu. Ta woda jest przebadana, bezpieczna.
5: Mówił dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
7: Radio Alex ostrzega.
5: Zakopiańscy policjanci zatrzymali kolejnego nietrzeźwego kierowcę. 26-letni mieszkaniec powiatu nowotarskiego miał w organizmie blisko 1,3 promila alkoholu. Okazało się, że spożywał alkohol poprzedniego dnia. Wytrzeźwieć nie zdążył. Do zatrzymania doszło w niedzielny poranek w Zębie podczas rutynowej kontroli prowadzonej przez drogówkę. Policjanci zatrzymali kierowcę prawo jazdy, a samochód przekazali rodzinie. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi mu do 3 lat więzienia, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Wracamy do piątkowych dramatycznych wydarzeń na Giewoncie. Toprowcy dostali informację o grupie osób, które zostały porażone piorunem. Dyżurny ratownik TOPR jeszcze przed zakończeniem akcji na gorąco przekazał naszej reporterce informacje o trudnościach, jakie napotkali ratownicy w czasie jej trwania.
8: Ze względu na niekorzystne warunki śmigłowiec nie mógł od razu wystartować, natomiast udało się po krótkiej chwili, że wystartował i desantował się poniżej ratowanych, nie w tym samym miejscu, bo zbyt silny wiatr uniemożliwiał desant naszych ratowników na miejscu. Potem grupa ratowników z centrali też została w ten rejon dotransportowana i po jakimś czasie dotarli do ratowanych, którym udzielono pomocy.
5: Mówi Łukasz Stępek, dyżurny ratownik TOPR. Beato, jakie szczegóły akcji podał TOPR tuż po jej zakończeniu?
9: Jeden z pięciu turystów przebywających na Giewoncie stracił przytomność i obsunął się kilka metrów po skałach, doznając urazów głowy i kończyn. Pozostałe osoby były lżej poszkodowane. Ratownicy zdołali dotrzeć śmigłowcem na przełęcz Kondracką, skąd pieszo udali się w rejon zdarzenia. Po udzieleniu pierwszej pomocy najbardziej poszkodowana osoba została przetransportowana śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Pozostałą czwórkę sprowadzono na dół, a następnie przewieziono do szpitala. Jak przekazała medium Małgorzata Czaplińska, wicedyrektor szpitala powiatowego w Zakopanem, turystom nic poważnego nie dolegało. Lekarze pozostawili ich jednak na obserwację. Cztery osoby opuściły placówkę w sobotę rano. Piąta, mężczyzna, który stracił przytomność, również miał go opuścić w sobotę. TOPR podał, że kilka godzin po wypadku do szpitala zgłosiły się samodzielnie kolejne dwie osoby.
5: W sumie w piątek urazów od wyładowań atmosferycznych doznało 7 osób. Z Łukaszem Stępkiem, dyżurnym ratownikiem TOPR, rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Odnowione mapy turystyczne w Rabce-Zdroju. Oddział PTTK we współpracy z Urzędem Miejskim pozyskał środki finansowe na odnowienie zniszczonej mapy przy Parku Zdrojowym obok Czerwonego Szlaku na Maciejową. Kolejna mapa, znajdująca się tuż obok odnowionego dworca PKP, również doczekała się renowacji. Warto podkreślić, że te mapy to historia arabczańskiego oddziału, ręcznie malowane w drewnianej obudowie w stylu nawiązującym do architektury góralskiej. Mają swój niepowtarzalny charakter. To drugie przedsięwzięcie wsparło Starostwo Powiatowe w Nowym Targu oraz Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie. Wymieniona została drewniana konstrukcja, a nową mapę namalowała lokalna artystka Józefa Potaczek.
7: Dzieje się na drogach.
5: Około 18-kilometrowy odcinek drogi krajowej Skawa Nowy Targ jest do 31 maja objęty pracami związanymi, jak to podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, z estetyką obiektów inżynieryjnych. To oznacza, że gdy roboty są prowadzone, to miejscami mogą być zajęte pobocza, a nawet fragmenty pasa jezdni po jednej lub drugiej stronie. Wykonawca prosi o zachowanie ostrożności. Także do końca miesiąca potrwają podobne utrudnienia w ruchu na drogach Nowy Targ, Jurgów i Skawa Chyżne. Na Krajowej Siódemce jest to blisko 22-kilometrowy odcinek, natomiast jadąc trasą Skawa Chyżne można takie utrudnienia napotkać na blisko 30 kilometrach. To wykonawcy zastrzegają, że ruch momentami może być kierowany ręcznie. Trzeba również pamiętać, że termin prowadzenia robót oraz ich zakończenia zależy od pogody. Nie powinni się tam znaleźć. Wszystkie prognozy pogody zapowiadały burze. Rozesłano nawet alerty ostrzegające przed wyładowaniami atmosferycznymi. Mówię o turystach, którzy znaleźli się na Giewoncie w czasie burzy. Paweł Parzuchowski, który jest nie tylko szefem stacji meteorologicznej w Zakopanem, ale również przewodnikiem tatrzańskim, przyznaje, że burze w Tatrach mogą też pojawiać się niespodziewanie i radzi, jak zachować się w takiej sytuacji.
6: Czasami może ta burza przyjść niespodziewane, wbrew prognozom. Jeżeli jesteśmy na grani, starajmy się zejść troszeczkę niżej, unikajmy cieków wodnych, to ważne. Odizolujmy się od podłoża. Przykucnijmy sobie na jakimś plecaku. Najlepiej też, żeby nogi położyć na nim, ponieważ ta elektryczność najbardziej rozprzestrzenia się po mokrym podłożu, po skałach czy po gruncie i może piorun uderzyć, nie wiem, 200 metrów od nas i też możemy jakby tutaj rykoszetem oberwać, że tak powiem prozaicznie. Oddzielmy się od siebie, nie siedźmy w grupie, bo też no, wtedy to porażenie może przejść między nami, tak, między ludźmi. Często piorun uderza na strony dowietrzne, tam skąd wieje wiatr, na tą grań, czyli uciekajmy na stronę przeciwną od kierunku wiatru, wtedy to prawdopodobnie jest troszeczkę mniejsze.
5: Warto zabezpieczyć też telefony komórkowe, żeby w razie wypadku można było powiadomić służby. A w minioną sobotę Tatrzański Park Narodowy ponownie otworzył dla turystów kilka szlaków zamkniętych do tej pory z przyczyn przyrodniczych. Chodzi o szlak czerwony prowadzący z Przełęczy na Grzybowcu. Na Wyżnią Przełęcz Kondracką to fragment szlaku z Doliny Strążyńskiej na Giewont, a także szlak zielony z Doliny Tomanowej na Chudą Przełączkę oraz szlaki niebieski z Doliny Pięciu Stawów Polskich przez Świstówkę Rostocką nad Morskie Oko. Jednocześnie Tatrzański Park Narodowy ostrzega, warunki w wyższych partiach Tatr są trudne i radzi, aby zrezygnować z wycieczek powyżej schronisk.
7: Radio Alex poleca.
5: Tatrzańskie Wici odbędą się w tym roku już po raz 25. Od lipca do października czeka nas 16 wydarzeń organizowanych przez gminy leżące na terenie powiatu tatrzańskiego. To spotkanie z góralską tradycją i folklorem.
9: W tym roku organizatorzy położą szczególny nacisk na tradycje pasterskie. Rok 2026 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Użytków Zielonych i Pasterzy. Wśród nowości znajdą się Mistrzostwa Świata w jedzeniu bundzu i próba pobicia rekordu na największego moskola. Zobaczymy tradycyjny już wybór na Świarnisej Górolecki, Harnasia czy Gaździny Roku. Swój udział będą mieli też turyści. Zawalczą o miano Cepra i Ceperki Roku. Nie zabraknie strażackich śpasów, wydarzeń muzycznych i sportowych. Organizacja tych imprez łączy lokalne środowiska. Biorą w nich udział koła gospodyń wiejskich, druhowie z OSP, zespół Szkoły Góralskie i Gminne Ośrodki Kultury.
5: O wszystkich wydarzeniach poinformowano na konferencji, która odbyła się w siedzibie powiatu tatrzańskiego, a której przysłuchiwała się nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Do aresztu trafiła 45-letnia kobieta, która prowadziła samochód, mając w organizmie blisko 4 promile alkoholu. Do zdarzenia doszło w Białymdunajcu. Świadek próbował uniemożliwić dalszą jazdę pijanej kierującej, jednak kobieta odjechała i po chwili wpadła autem do rowu. Policjanci zatrzymali ją na miejscu. Jak się okazało, była agresywna wobec funkcjonariuszy i personelu medycznego. Usłyszała zarzuty m.in. znieważenia oraz naruszenia nietykalności policjantów. Śledczy ustalili także, że zaledwie kilkanaście dni wcześniej ta sama kobieta została zatrzymana za jazdę po alkoholu w Zakopanem. Sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi jej do 3 lat więzienia.
7: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
5: Powiat nowotarski i powiat kielecki oficjalnie rozpoczęły partnerską współpracę. Umowę podpisali w Kielcach starostowie Tomasz Hamerski i Tomasz Pleban. Porozumienie ma otworzyć drogę do wspólnych działań m.in. w turystyce, kulturze, edukacji, sporcie i ochronie zdrowia. Samorządy zapowiadają także wzajemną promocję wydarzeń oraz wymianę doświadczeń i inicjatyw. Ważnym elementem współpracy mają być również działania kulturalne i edukacyjne, w tym wymiana artystów grup regionalnych oraz współpraca szkół ponadpodstawowych. Delegacja powiatu nowotarskiego uczestniczyła także w 19. Jarmarku Świętokrzyskim na Świętym Krzyżu, gdzie zaprezentowano muzykę i tradycje Podhala.
1: Sekcja informacyjna przepięknie przedstawiła się przed milionami słuchaczy, a teraz wracamy do muzyki wybranej dla ciebie. Poranek, wtorkowy poranek, Marek Moc, dzień dobry, kłaniam się nisko, zapraszam.

0: O tej porze, jak zwykle, zaglądamy do kalendarzy. Dziś 19 dzień maja, wtorek, wtoreczek, wtorunio, ulubiony dzień niektórych. Podobno jeden z bardziej produktywnych w tygodniu. To również 139 dzień 2026 roku. Słońce wstało 26 minut przed godziną 5, zacznie zachodzić 29 minut po 20, a dzień potrwa 15 godzin i 54 minuty. No, to się dzisiaj napracuje. Imieniny świętują Iwona, Iwo, Urban, także Piotr, Jan, Mikołaj, Bernarda, Augustyn, Kryspin, Teofil, Celestyn, Iwon i Pudencjanna. Piękne imię. Okazji do świętowania całe mnóstwo. Mamy Światowy Dzień Fair Play, jest Dzień Mycia Samochodów, Dzień Dobrych Uczynków, Ogólnopolski Dzień Bliźniąt, Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego, Światowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego i Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit. O, proszę. No to jest co świętować dzisiaj. Pewnie do niektórych okazji będziemy jeszcze o poranku wracali. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i żena bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Po reklamie.
0: Na Podhalu mgły i zamglenia ostrzegają synoptycy. O poranku jeszcze mogą w niektórych miejscach mocno dokuczać. Czeka nas dość pogodny dzień. Okresami wzrastać będzie zachmurzenie. Czy coś popada? Niektóre prognozy wskazują na to, że lokalnie może pojawić się słaby deszcz, ale tym bym się absolutnie nie przejmował. Co z temperaturą? W Zakopanem maksymalnie dzisiaj 14 stopni, a w Nowym Targu stopni 17.
8: Radio Alex.

0: Wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Taką rzecz znalazłem w internetach. Chiny to wielki kraj, wielu mieszkańców, ale też niechlubne rekordy tam się pobija, bo Chiny są największym konsumentem papierosów na świecie. Szacuje się, że mieszkańcy kraju wypalają ponad 2,5 biliona papierosów rocznie. To niemal połowa całkowitej światowej konsumpcji, około 45-46%. Czy tam też ta kultura zacznie się zmieniać? Oby tak. Zdrowia wszystkim życzymy o poranku.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.coton.pl.
8: Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Po reklamie.

0: Co tam, panie i panowie w polityce? Tego do końca nie wiem. Wiedzą na pewno, co dzieje się wokół nas nasi dziennikarze. Ich raport w wiadomościach o każdej pełnej godzinie. Kolejna porcja. Oczywiście już za kilka chwil zaczynamy punktualnie o godzinie 7. Polecam i zapraszam.
1: W wiadomościach Radia Alex o 7:00. Coraz więcej oszustw internetowych. Mieszkańcy Małopolski stracili już miliony złotych. Dziś w Zakopanem rusza kolejny etap remontu ulicy Kasprusie. W części z kraju i ze świata Izrael przechwycił statki z pomocą płynące do Gazy. Dwoje Polaków wśród zatrzymanych. Anna Grudek. Do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
7: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
9: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
16: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
17: Rossmann. Po reklamie.
0: W kalendarzu wtorek, 19 dzień maja, na zegarach godzina 7, a przed nami wiadomości.
1: Anna Krudek, zapraszam. Zaczynamy od ostrzeżenia. Policja alarmuje, coraz więcej osób traci pieniądze w wyniku wyłudzenia kodów cyfrowych do płatności w internecie. Oszuści najczęściej podszywają się pod znajomych, rodzinę, pracowników banków czy też funkcjonariuszy policji. W trakcie ostatniego roku w Małopolsce w wyniku oszustw na legendę swoje pieniądze straciło 450 osób. Łączna suma strat wyniosła 14 200 000 zł. Policjanci przypominają, zawsze potwierdzajmy tożsamość rozmówcy. Sprawdzajmy komunikaty w aplikacji bankowej, nie klikajmy w podejrzane linki i nie ulegajmy wywieranej presji.
2: Dzieje się na drogach.
1: Dziś w Zakopanem rusza kolejny etap remontu ulicy Kasprusie. To dla kierowców oznacza utrudnienia. Od dzisiaj do połowy września dolna część drogi pozostanie zamknięta. Chodzi o fragment od skrzyżowania z ulicą Kościeniską do skrzyżowania z ulicą Księdza Stolarczyka.
18: Taki najbardziej kluczowy odcinek od Orkana do ulicy Stolarczyka. Będzie zawsze przejezdny, natomiast ten dolny odcinek będzie zamknięty ogólnie dla ruchu, natomiast mieszkańcy, wszyscy, którzy do tej pory dojeżdżali, oczywiście będą mieli taką możliwość, także tutaj też bardzo prosimy się nie stresować, bo każdy, kto dojeżdża do swoich nieruchomości, ten dostęp będzie miał.
1: Mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Objazd wyznaczono ulicami Kościeliską oraz Księdza Stolarczyka. Teraz w Radiu Alex ostrzeżenie dla tych z Was, którzy planują w najbliższych dniach wyprawę w Tatry. Przypominamy, że tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe podniosło stopień zagrożenia lawinowego z pierwszego do drugiego. Jak informują ratownicy, wzrost temperatury w ciągu dnia oraz duża wilgotność powietrza negatywnie wpływają na stabilność pokrywy śnieżnej. Obecnie lawiny z mokrego, ciężkiego śniegu mogą w Tatrach schodzić samoistnie. Powyżej 1400 metrów nad poziomem morza w górach utrzymuje się świeża pokrywa śniegu. Paweł Parzuchowski przypomina, że wiosna w Tatrach przychodzi w czerwcu i trwa do września. O lecie z wysokimi temperaturami na wysokościach możemy raczej zapomnieć.
3: W poniedziałek nad ranem na Kasplowym Wierchu zmierzyliśmy 33 cm śniegu.
9: Świeży opad.
3: Świeży opad. W niedzielę było około 40, więc to był konkretny opad, bardzo normalny o tej porze roku. Natomiast sumy dobowe opadów tutaj, no zwłaszcza na Kasplowym, przekroczyły od soboty do poniedziałku ponad 70 mm. Bardzo cenna dla bilansu wodnego i tego oczekujemy właśnie o tej porze roku. Powoli nam to być może nadrobi niedobory. Śnieg jest zjawiskiem całkiem normalnym. Zwykle 10 czerwca na Kasprowy przychodzi wiosna, która trwa do września, a potem znów przedzimie i zima. Więc nie zapominaj o tym, że w górach nie ma lata, a śnieg w maju jest zjawiskiem bardzo normalnym. Zdarzał się także w połowie maja w Zakopanem niejednokrotnie.
1: Z Pawłem Parzuchowskim rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Do rozmowy z kierownikiem stacji meteorologicznej w Zakopanem wrócimy w kolejnym serwisie. Turyści, którzy ucierpieli wskutek porażenia piorunem na Giewoncie, w ogóle nie powinni się tam znaleźć. Teraz Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski z pozostałymi wiadomościami.
13: Zatrzymano dwoje Polaków płynących we flotylli Sumut płynącej z pomocą do Gazy.
19: Według organizatorów zatrzymanymi są Łukasz Kozak i Agata Wisłocka. Kozaka siły izraelskie zatrzymały na wodach międzynarodowych, zawierając z pokładu łodzi Merlin, a 4 godziny później z jednostki Azur zabrana została Wisłocka.
13: W stronę Gazy wciąż płynie łódź Karima Awada, posiadającego brytyjskie i egipskie obywatelstwo, studenta Uniwersytetu Wrocławskiego.
19: Rzecznik polskiego MSZ-u potwierdził wcześniej udział Polaków w tej flotylli, zaznaczył gotowość resortu do udzielenia im wsparcia.
13: Izraelscy żołnierze weszli na pokład kilkunastu łodzi z flotylli.
19: MSZ
13: Izraela zapowiedziało, że nie pozwoli na żaden wyłom w zgodnej z prawem blokadzie morskiej Gazy.
19: Do godziny 3:00 40 łodzi zostało przechwyconych przez Izraelczyków, 10 wciąż zmierza w stronę Gazy. Arka Gdynia żegna się z piłkarską ekstraklasą. Przesądziła o tym wieczorna porażka u siebie z Brukbetem Termalką Nieciecza 2-3 w przedostatniej ligowej kolejce.
13: Decydujący gol padł w doliczonym czasie.
19: 3 minuta tego doliczonego czasu. Do siatki trafia rezerwowy Niecieczy, Chorwat Iwan Durdow. Z porażką nie mogli pogodzić się kibice Arki, wywołując prezesa klubu Wojciecha Pertkiewicza. Od prezesa chcieli wyjaśnień, dlaczego po roku Arka z Ekstraklasy spadła.
13: O wygrywaniu myślą za to nasi kadrowicze z piłki nożnej sześcioosobowej, czyli Soka. Polecieli do Albanii na Mistrzostwa Europy.
19: Polacy, przypominamy, będą bronili tytułu, który wywalczyli przed rokiem.
20: Nie wybiegamy na razie dalej w przyszłość, czyli najpierw oczywiście musimy zrealizować ten pierwszy cel, aby myśleć o grze o medale. Musimy przede wszystkim wyjść z grupy i na razie nasze takie starania, myśli będą tutaj skierowane właśnie na fazę grupową, także na pierwsze 3 mecze.
19: Skoncentrowany trener kadry Klaudiusz Hirsch. Pierwszy mecz Polaków już jutro.
0: Na Podhalu mgły i zamglenia ostrzegają synoptycy. O poranku jeszcze mogą w niektórych miejscach mocno dokuczać. Czeka nas dość pogodny dzień. Okresami wzrastać będzie zachmurzenie. Czy coś popada? Niektóre prognozy wskazują na to, że lokalnie może pojawić się słaby deszcz, ale tym bym się absolutnie nie przejmował. Co z temperaturą? W Zakopanem maksymalnie dzisiaj 14 stopni, a w Nowym Targu stopni 17.
21: Wtorkowy poranek zapowiada się ładny dzień.
0: On już jest ładny. Dzień dobry, witam. Piękna strona poranka, Ewelina Kroczek
21: i Marek Moc. Zapraszamy.

0: wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. U nas czas na horoskop.
1: Wago, dziś możesz usłyszeć wiadomość, która wywoła uśmiech jeszcze zanim dopijesz kawę. Ktoś wreszcie doceni twój pomysł albo przypomni sobie o obietnicy sprzed tygodni. A wieczór sprzyja spontanicznym decyzjom, więc jeśli pojawi się zaproszenie do kina czy na spacer, istnieje spora szansa, że skończy się świetną historią do opowiadania.
0: Skorpion teraz słucha uważnie. Twoja intuicja działa dziś jak najlepszy GPS, szczególnie w sprawach ludzi i finansów. Dlatego warto zaufać pierwszemu przeczuciu. Uważaj tylko na drobne spięcia, bo jedno niepotrzebne zdanie może rozpętać dyskusję dłuższą niż serialowy finał sezonu.
1: Zodiakalna rybko, ten dzień sprzyja kreatywności i małym marzeniom, które nagle zaczną wyglądać całkiem realnie. Ktoś bliski może cię pozytywnie zaskoczyć, a wieczorem warto znaleźć chwilę tylko dla siebie. Nawet jeśli miałaby to być randka z kocem i ulubioną herbatą. Radio

0: Wtorkowy poranek w Radiu Alex.
1: Nie poszeleścimy gazetami przy porannym przeglądzie prasy, co nie oznacza, że nie mamy dla was cennych informacji.
0: Przypominamy, jeśli planowaliście wycieczkę do Morskiego Oka, to warto wiedzieć, że od wczoraj ruszył remont drogi na trasie Łysa Polana Wodogrzmoty Mickiewicza.
1: Prace obejmują 3-kilometrowy odcinek i oznaczają całkowite zamknięcie trasy. Drogowcy zaczynają od przygotowań. Te potrwają do 26 maja.
0: A szczegółowy harmonogram pracy i utrudnienia znajdziecie oczywiście na stronie Radia Alex. Zapraszamy, zanim ruszycie w góry, warto tam zajrzeć.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Już 16 czerwca w MCK w Nowym Targu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety w kasie MCK oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
6: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
8: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów.

0: w doprania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Po reklamie.
2: Do 14 stopni maksymalnie dzisiaj zapowiadają synoptycy w Zakopanem. W Nowym Targu będzie tych stopni nieco więcej, bo 17. No czy rzeczywiście uda nam się osiągnąć takie wartości? Zobaczymy. Swoją robotę powinno wykonać słońce, które od rana już nam bierze się do pracy. No i powoli, powoli rozgrzewa nam powietrze. Dzisiaj bez opadów, podobnie ma być jutro. Opady spodziewane są w czwartek i w piątek. A co dalej? Zobaczymy. Na razie już synoptycy zapowiadają, że nie powinniśmy mieć porannych przymrozków.
3: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Marek, mam dla ciebie ciekawostkę z rynku pracy. No, brzmi optymistycznie, ale ma też drugie dno.
0: Czyli klasyczne. Jest dobrze, ale...
1: Ale. Ponad 70% Polaków mówi, że jest zadowolonych ze swojej pracy. Tak, najbardziej zadowoleni są najstarsi i najmłodsi pracownicy, no? Tak.
0: Czyli doświadczenie i świeża energia trzymają się dobrze.
1: Ale jednocześnie spora grupa przyznaje, że jest to zwyczajnie zmęczona, no.
0: Czyli lubimy swoją pracę, no tylko czasem ona lubi nas trochę za bardzo.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Aby ją docenić wyjątkowo, postaw na nieoczywisty prezent. Na Dzień Mamy w Termach Szaflary. Od 23 do 26 maja czeka na Was specjalna oferta, która łączy relaks, regenerację i możliwość wspólnego świętowania w strefie basenowej i w saunach. 26 maja mama i dziecko wchodzą w cenie jednego biletu. Czas spędzony razem, piękne wspomnienia i bezcenna radość absolutnie gratis. Dzień Mamy w Termach Szaflary. Szczegóły na termyszaflary.com.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1:64, tylko 24,99. Biedronka.
17: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
18: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
19: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
20: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Wtorkowy poranek, kalendarz świąt nietypowych przypomina, że to dzień dobrych uczynków, więc myśl dnia nawiązuje do tego święta właśnie.
1: Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś. Tak przed laty powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan.
0: Myśl, która daje do myślenia, prawda? Za chwilę wiadomości. Koniecznie zostańcie z nami.
2: W wiadomościach radia Alex. Pijany kierowca zatrzymany w Zębie. Miał blisko 1,3 promila alkoholu w organizmie. Burze mogą w Tatrach pojawić się znienacka. Jak się wtedy zachować? W drugiej części serwisu wątpliwości dotyczące kształcenia pielęgniarek i położnych. Anna Grudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
8: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 8, we wtorkowy poranek. Czas na kolejne wiadomości.
2: Anna Krudek. Zaczynamy. Zakopiańscy policjanci zatrzymali kolejnego nietrzeźwego kierowcę. 26-letni mieszkaniec powiatu nowotarskiego miał w organizmie blisko 1,3 promila alkoholu. Okazało się, że spożywał go poprzedniego dnia. Wytrzeźwieć nie zdążył. Do zatrzymania doszło w niedzielny poranek w Zębie podczas rutynowej kontroli prowadzonej przez drogówkę. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy, a samochód przekazali jego rodzinie. Za jazdę pod wpływem alkoholu mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Policja przypomina, że alkohol spożyty dzień wcześniej może utrzymywać się w organizmie także następnego ranka. Jak podkreślają funkcjonariusze, poranny prysznic czy kawa nie powodują odzyskania trzeźwości.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Nie powinni się tam znaleźć. Wszystkie prognozy pogody zapowiadały burze, rozesłano nawet alerty ostrzegające przed wyładowaniami atmosferycznymi. Mówi o turystach, którzy znaleźli się na Giewoncie w czasie burzy, Paweł Parzuchowski. Jest nie tylko szefem stacji meteorologicznej w Zakopanem, ale również przewodnikiem tatrzańskim. Przyznaje, że burze w Tatrach mogą też pojawić się niespodziewanie i radzi, jak zachować się w takiej sytuacji.
10: Czasami może ta burza przyjść niespodziewane wbrew prognozom. Jeżeli jesteśmy na grani, starajmy się zejść troszeczkę niżej, unikajmy cieków wodnych, to ważne. Odizolujmy się od podłoża. Przykucnijmy sobie na jakimś plecaku. Najlepiej też, żeby nogi położyć na nim, ponieważ ta elektryczność najbardziej rozprzestrzenia się po mokrym podłożu, po skałach czy po gruncie. I może potrafią uderzyć, nie wiem, 200 metrów od nas i też możemy jakby tutaj rykoszetem oberwać, że tak powiem prozaicznie. Oddzielmy się od siebie, nie siedźmy w grupie, bo też no, wtedy to porażenie może przejść między nami, tak, między ludźmi. Często piorun uderza na strony dowietrzne, tam skąd wieje wiatr, na tą grań, czyli uciekajmy na stronę przeciwną od kierunku wiatru, wtedy to prawdopodobnie jest troszeczkę mniejsze.
2: Warto też zabezpieczyć telefony komórkowe, żeby w razie wypadku można było powiadomić służby.
4: To są wiadomości z Podhala.
2: Gmina Kościelisko zatrudniła posłańca. To dzięki niemu problem opóźnień w dostarczaniu urzędowych przesyłek ma zostać rozwiązany.
11: Poczta Polska jest w gruntownej, teraz nazwę to tak, przebudowie, tak? W związku z tą sytuacją, która miała miejsce, ma duże braki kadrowe. Docierały do nas informacje o mocnych opóźnieniach i tak to zostawię, dlatego chcieliśmy mieć pewność, że te ważne listy i dokumenty będą docierać do rąk naszych mieszkańców bez zbędnych przeszkód, bezpiecznie i przede wszystkim sprawnie. Już teraz mieszkańcy Witowa, Kościeliska i Dzienisza na drugi dzień z reguły otrzymują korespondencję z urzędu dostarczaną przez pana Andrzeja.
2: Pan Andrzej został zatrudniony w Urzędzie Gminy Kościelisko na pełen etat. Dostarcza nie tylko pisma urzędowe, ale również sczytuje liczniki wodomierzy. Mówił wójt gminy Kościelisko Roman Krupa. Mostek dla pieszych na potoku Bystra w Zakopanem czekają zmiany. Ten temat w kolejnym serwisie. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
12: Wątpliwości, jakie wywołuje projekt nowej ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej.
13: Chodzi przede wszystkim o zapis dotyczący tego, kto będzie mógł pracować jako położna.
14: Dzisiaj trzeba ukończyć 3-letnie studia na kierunku położnictwo, a pomysł w nowej ustawie jest taki, że najpierw trzeba będzie zostać pielęgniarką, a potem przejść 18-miesięczne, czyli trwające 1,5 roku studia z zakresu położnictwa.
12: Z nami Michał Dobrołowicz. Michał, dzień dobry. O 10:00 swój sprzeciw w sprawie tej ustawy zaprezentuje samorząd zawodowy pielęgniarek. Ty znasz już szczegóły. Co budzi w tej chwili najwięcej wątpliwości?
14: Po pierwsze to, że 1,5 roku nauki, jak zostać położną, to za mało, bo teraz takie przygotowanie trwa 2 razy dłużej. To podkreśla prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska.
15: Faktycznie jest to tylko 18 miesięcy i w naszej ocenie to powinna być jedna z możliwości, ale nie zamiast.
14: Szefowa samorządu pielęgniarek komentuje w rozmowie ze mną, że ten pomysł nie był konsultowany z ich środowiskiem.
15: Jesteśmy tą treścią zaskoczeni, nie ukrywam, że tak.
14: Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że ten pomysł to reakcja na malejącą w Polsce liczbę porodów i zapewnia, w wydanym wczoraj po południu komunikacie, że nowa ustawa nie prowadzi do likwidacji zawodu położnej. Emocji jest dużo. Dzisiaj resort zdrowia ponownie ma zabrać głos w tej sprawie.
13: To zastępca sekretarza stanu USA, Christopher Landau, wydał polecenie, aby umożliwić byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze wjazd do Stanów Zjednoczonych. To ustaliła agencja Reutera.
12: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent. Dzień dobry, Pawle. Co jeszcze wiemy w tej chwili o tej sprawie?
16: Dzień dobry. Droga wyglądała tak. Landau wydał instrukcję departamentowi odpowiedzialnemu za sprawy konsularne w Waszyngtonie, by polecił wydanie wizy Ziobrze przez ambasadę USA w Budapeszcie. Aby uzasadnić przyspieszenie procedury, powołał się na względy bezpieczeństwa narodowego. I tak Ziobro otrzymał, według agencji Reutera, wizę dziennikarską. Rozmówcy agencji przekazali, że nie wiedzą nic o zaangażowaniu prezydenta Trumpa lub sekretarza stanu Marka Rubio. Miała to być decyzja człowieka numer 2 w hierarchii Departamentu Stanu, a o sprawie Ziobry miał dowiedzieć się od ambasadora USA w Polsce i uznać Ziobrę za niesprawiedliwie ściganego przez polski wymiar sprawiedliwości. O tym, że Reuters wkrótce opublikuje te informacje, było wiadomo od kilku dni. Tutaj w Waszyngtonie dobrze dokumentowano proces przyznania wizy dziennikarskiej polskiemu politykowi.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Do 14 stopni maksymalnie dzisiaj zapowiadają synoptycy w Zakopanem. W Nowym Targu będzie tych stopni nieco więcej, bo 17. No czy rzeczywiście uda nam się osiągnąć takie wartości? Zobaczymy. Swoją robotę powinno wykonać słońce, które od rana już nam bierze się do pracy. No i powoli, powoli rozgrzewa nam powietrze. Dzisiaj bez opadów, podobnie ma być jutro. Opady spodziewane są w czwartek i w piątek. A co dalej? Zobaczymy. Na razie już synoptycy zapowiadają, że nie powinniśmy mieć porannych przymrozków.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: To wtorkowy poranek. Jest takie powiedzenie: za długie czekanie, dobre śniadanie.
1: Okazuje się, że to nie są tylko puste słowa.
0: No właśnie. I do tego tematu będziemy powracać w tej godzinie. Zapraszamy, Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.

0: Wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: A dziś mamy wyjątkowy duet świąt, dzień dobrych uczynków i dzień mycia samochodu.
0: Czyli idealna okazja, żeby połączyć przyjemne z obowiązkowym.
1: Można to nawet pięknie sprzedać w domu z uśmiechem, tak z taką misją nawet bym powiedziała.
0: Już się boję, co będzie dalej.
1: Na przykład tak. Kochanie, zrób dziś dobry uczynek i umyj mi auto. Dwa w jednym i już świętujemy, no.
0: Tak, lecę, pędzę. Ha, ha, ha, ale żart.

0: tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: Ale fajną historię znalazłam, Marek. Tak? Pamiętasz, był kiedyś taki program Randka w ciemno? To teraz o trochę takiej właśnie randce, tylko bohaterami są wilki grzywiaste.
0: Brzmi groźnie, romantycznie jednocześnie.
1: Tak, do opolskiego zoo przyjechał Ludwik. Ludwik, wilk grzywiasty prosto z Francji. Uwaga, ma zamieszkać z Izą, która czekała na partnera prawie 2 lata. Czekała, czekała i się doczekała.
0: Czyli Francuz, romantyczna przeprowadzka i wielkie oczekiwania. No to wszystko się zgadza.
1: No jeśli wszystko pójdzie dobrze, zwiedzający będą mogli zobaczyć nowego mieszkańca już w najbliższym tygodniu.
0: A, czyli wygląda na to, że w Opolu rusza właśnie najbardziej wyczekiwany wilczy program partnerski tego sezonu.
1: Nowa znajomość z potencjałem na wielką miłość. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Alex. Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
8: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Staszek, twój dom nowy?
11: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
10: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
11: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
10: Oleś musiał zapłacić?
11: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
10: Daj numer do Eko Podhale.
11: 733-049-049.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Po reklamie.
0: Ciśnienie na Podhalu na poziomie 1018 hektopaskali. Barometry będą dość spokojne. Ciśnienie nie będzie wariowało. To jest dobra informacja. Biometr nieco się poprawi do stanu obojętnego. Wiatr na ogół dzisiaj z północy. No, temperatura może jeszcze nie rozpieszcza, ale już dzisiaj w Zakopanem w najcieplejszym momencie dnia powinniśmy zobaczyć 12-14 stopni. W Nowym Targu zdecydowanie lepiej. Tam 16-17. Kolejne dni mają być nieco cieplejsze, choć aura wciąż raczej kapryśna.
5: Radio Alex.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Pamiętasz, ja już od marca wypatrywałam znaków wiosny. Mówiłam o sadzeniu bratków, o bocianach. Ale gdybym była wielką miłośniczką zimowej aury, to właśnie teraz, w drugiej połowie maja, jechałabym w Tatry, ubrana w czapkę, grubą kurtkę, szali, rękawiczki, aby cieszyć się białym puchem.
0: Zgadza się. W Tatrach śniegu nie brakuje. Na Kasprowym Wierchu są już ponad 33 cm śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów aż pół metra. Topr podniósł zagrożenie lawinowe do drugiego stopnia.
1: Czyli maj w górach wygląda gdzieś tak bardziej jak środek ferii zimowych niż końcówka wiosny. No, dla każdego coś miłego.
0: Może bym nie przesadzał. To jest normalna rzecz w połowie maja.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608-599-370 lub 724-507-591.
4: Już 16 czerwca w MCK w Nowym Targu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety w kasie MCK oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
5: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułach Matyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułach Matyka 798-565-933. 798-565-933.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: 19 dzień maja, to wtorek. O tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, lata temu. No i jest jedna kalendarzowa ciekawostka.
1: Rok 1962. Happy birthday, Mr. President. Marilyn Monroe zaśpiewała swoją słynną, zmysłową wersję piosenki urodzinowej dla prezydenta Johna Kennedy'ego w Madison Square Garden.
0: My śpiewać nie będziemy, nie? Ale... No, jak chcesz, proszę bardzo, proszę bardzo. Przy tej okazji przesyłamy najlepsze życzenia dla świętujących i zapraszamy na wiadomość.
2: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Mostek na potoku Bystra w Zakopanem będzie jutro zamknięty. W części z kraju i ze świata dziś sąd ma zdecydować o tymczasowym areszcie w sprawie śmierci 13-latka z gminy Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. Anna Grudek, zostańcie z nami.
3: Radio Alex. Reklama. Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
9: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Po reklamie.
1: Dziś wtorek, 19 dzień maja, na zegarach 9. Przed nami wiadomości.
2: Mostek dla pieszych na potoku Bystra w Zakopanem zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ten temat na początek wiadomości o 9. Anna Grudek, zapraszam. Prace na mostku już trwają, a w związku z remontem i układaniem nowej nawierzchni asfaltowej jutro mostek łączący ulicę Piaseckiego i Sienkiewicza będzie zamknięty od godziny 8 do 14. Inwestycja obejmuje m.in. wykonanie pochylni, która ma ułatwić poruszanie się osobom z ograniczoną mobilnością. Zakopiański Urząd Miasta prosi o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót. I zostajemy przy temacie bezpieczeństwa. Kolejne przejścia dla pieszych na drogach powiatowych w powiecie nowotarskim zostaną doświetlone. Nowoczesne oświetlenie ma poprawić widoczność po zmroku i podczas trudnych warunków pogodowych, zwiększając bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i kierowców. Prace obejmą przejścia w miejscowościach Szczawnica, Ochotnica Dolna, Ochotnica Górna, Sromowce Wyżne, Niedzica Zamek, Gronków, Czarny Dunajec, Krauszów, Ludźmierz, Sieniawa, Nowy Targ oraz Waksmund. Inwestycja realizowana jest w ramach programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych. Koszt zadania wynosi ponad 577 tysięcy złotych, a połowę tej kwoty pokryją gminy, na terenie których prowadzone będą prace.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Mieszkańcy gminy Jabłonka będą mogli otrzymać bezpłatne przydomowe kompostowniki. Gmina pozyskała na ten cel 10 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu województwa małopolskiego i rozwoju. rozpoczyna nabór wniosków. Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 maja. O wsparcie mogą ubiegać się właściciele lub użytkownicy domów jednorodzinnych z terenu gminy, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów. Urząd podkreśla, że decydować będzie kolejność zgłoszeń, a pierwszeństwo otrzymają osoby, które wcześniej nie korzystały z podobnego programu. Wnioski można składać osobiście, pocztą lub elektronicznie. Szczegóły dostępne są w Urzędzie Gminy Jabłonka.
10: To są wiadomości z Podhala.
2: Tylko do jutra można nadsyłać wiersze o tematyce górskiej na konkurs imienia Tadeusza Stajcha. Już po raz 55 jury będzie oceniać pracę zarówno w języku literackim, jak i w gwarze góralskiej.
11: Pan Tadeusz Stajch zainicjował ten konkurs, aby tak naprawdę zachować w zapisie gwarę góralską. I tych wierszy gwarowych nie wpływa tak dużo, ale jednak są. Nasi poeci nie zawodzą. Natomiast wiersze pisane językiem literackim nadchodzą właściwie z całej Polski, z czego się bardzo cieszymy.
2: Wyniki konkursu poznamy jak co roku w sierpniu podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, mówiła naczelniczka Wydziału Kultury w Zakopiańskim Urzędzie Miasta Joanna Staszak. 45-latka drugi raz zatrzymana za jazdę po alkoholu. Trafiła do aresztu. Więcej o tej sprawie w Radiu Alex za niespełna godzinę. A już teraz przed Wami najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata. Mają je dla Was Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
12: Jeszcze przed południem sąd zdecyduje o areszcie dla trzech mężczyzn, którzy wczoraj usłyszeli zarzuty w sprawie śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany w Warmińsko-Mazurskiem.
13: Wszyscy odpowiedzą za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Piotr Błakowski, Piotrze, co nowego ustaliłeś w tej sprawie?
14: Mężczyźni zostaną doprowadzeni do sądu rejonowego w Kętrzynie o 9:30. Wczoraj odbyła się sekcja zwłok 13-latka. Jak się dowiedziałem, mają być zlecone jeszcze dodatkowe badania histopatologiczne. Zebrany materiał dowodowy pozwolił jednak postawić cztery mężczyznom w wieku od 30 do 43 lat zarzuty. Prokuratura na razie nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy. Przypomnę, to trzej bracia i ich szwagier. W sobotę wieczorem nad jeziorem w miejscowości Arklity miało dojść tam do awantury. Śledczy mówią nawet o odwecie i zemście. Nastolatek miał zostać pobity i uciekał potem przez podmokły, bagnisty teren. Mężczyznom grozi nawet 20 lat więzienia.
13: Pielęgniarki sprzeciwiają się nowej ustawie dotyczącej kształcenia położnych. Chodzi o najnowszy projekt Ministerstwa Zdrowia, który trafił do konsultacji.
12: Żeby zostać położną, zamiast 3-letnich studiów wystarczyłyby te trwające 1,5 roku. Wcześniej obowiązkowo trzeba byłoby uzyskać jednak dyplom z pielęgniarstwa.
13: W faktach ponownie nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, czego oczekują położne i pielęgniarki?
15: Jeśli taka zmiana weszłaby w życie, trzeba według nich dokładnie przemyśleć, czego mają uczyć się przyszłe położne na takich o połowę krótszych studiach, by zapewnić bezpieczeństwo.
16: Nie ma programu kształcenia. Trzeba by było stworzyć program kształcenia dla takiej możliwości. Nic o nas bez nas.
15: To podkreśla prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska i zapowiada złożenie uwag do tej ustawy. Poszukiwanie nowego pomysłu na szkolenie położnych to jest konsekwencja tego, że w Polsce jest coraz mniej porodów. Jak ustaliłem w czerwcu, resort zdrowia zaprezentuje mapy z propozycją, gdzie w naszym kraju powinny działać oddziały położnicze. Jednym z kryteriów ma być co najmniej 700 porodów rocznie, czyli 2 porody dziennie. Coraz więcej szpitali w Polsce ma problem z uzyskaniem takiego wskaźnika.
1: Ciśnienie na Podhalu na poziomie 1018 hektopaskali. Barometry będą dość spokojne. Ciśnienie nie będzie wariowało. To jest dobra informacja. Biometr nieco się poprawi do stanu obojętnego. Wiatr na ogół dzisiaj z północy. Temperatura może jeszcze nie rozpieszcza, ale już dzisiaj w Zakopanem w najcieplejszym momencie dnia powinniśmy zobaczyć 12-14 stopni. W Nowym Targu zdecydowanie lepiej. Tam 16-17. Kolejne dni mają być nieco cieplejsze, choć aura wciąż raczej kapryśna.
0: To wtorkowy poranek, a my za chwilę podrzucimy Wam kilka tematów do obgadania przy kawie.
1: Drugiej kawie, dodajmy.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Bądźcie blisko nas.

0: Mamy wtorek, to 19 dzień maja, przypominamy, a u nas pora na drugą małą kawkę z małym dodatkiem.
1: Loteczek. Dziś mamy zestaw pogranicza sportu, show biznesu i stylu życia. Zaczynamy od kortu.
0: No dobra, no niezły miks. No to od czego zaczynamy?
1: Liderka rankingu WTA, Aryna Sabalenka, kiedy nie gra w tenisa, uwaga, pozuje. Sama przyznaje, że gdyby nie rakieta, mogłaby spróbować sił w modelingu. No i właśnie pojawiły się jej nowe zdjęcia dla prestiżowego magazynu.
0: Czyli kort zamienia na wybieg? No, całkiem naturalna zmiana nawierzchni.
1: Ale wiesz, w sieci komplementów nie brakuje, choć jak to w internecie, pojawiły się też mniej entuzjastyczne komentarze.
0: Czyli tak normalnie 50 na wow, a 50 na nie.
1: No dobrze, zostawmy Arinę. Teraz Alicja Bachleda-Curuś, która zdradza, co robi, że tak świetnie wygląda.
0: No,
1: co stawiasz, to robi.
0: Nie, słucham.
1: Aktorka stawia na sport oczywiście. Zdrową dietę zgodną z grupą krwi. No i regularny ruch. Ach, śmiechajki takie. Od siłowni, pojazdy konną i surfing. Proszę, tak się specjalizuje.
0: Tak. I naciera się ziemniakiem wieczorem. Dobra, nie komentuję. Wszystkie panie z Hollywood tak mówią.
1: Zostawmy Alicję. To jeszcze, no dobrze, wspomniałeś o Hollywood. Proszę bardzo. Adoptowana córka Angeliny Jolie właśnie ukończyła studia z psychologii. Na uroczystości zabrakło Brada Pitta.
0: No, pewnie był tematem pracy magisterskiej.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
2: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl. Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Gastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Po reklamie.
15: Poranek na Podhalu ma być pogodny z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. W trakcie dnia w rejonach podgórskich miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a w Tatrach powyżej 2200 metrów nad poziomem morza deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie na Podhalu od 14 do 17 stopni, a na tatrzańskich szczytach około 4 stopni Celsjusza. Będzie nam towarzyszył w rejonach podgórskich słaby wiatr z zachodu i północnego zachodu, miejscami zmienny.

0: To Radio Alex we wtorkowy poranek.
1: To teraz historia z nutą średniowiecza, tylko w bardzo nowoczesnym wydaniu.
0: No brzmi poważnie i przy okazji tajemniczo.
1: W dawnych czasach posłańcom złych wiadomości nie zawsze było do śmiechu. Bywało, że groziły im nawet surowe kary, a w gminie Kościelisko wręcz przeciwnie.
0: Czyli awans w historii komunikacji.
1: Ładnie to ująłeś, bardzo ładnie. Pan Andrzej został tam zatrudniony na pełen etat jako gminny posłaniec. Ma dostarczać różne wiadomości, także te mniej przyjemne, jak na przykład wezwania do zapłaty podatków.
0: Czyli sonosz z misją specjalną i bez opóźnień poczty.
1: Do tego dochodzi jeszcze takie zadanie, jak na przykład odczytywanie liczników, wodomierzy.
0: No. Czyli jeden człowiek, a obowiązków jak w całym urzędzie. Panie Andrzeju, trzymamy kciuki, trzymamy kciuki.
2: Radio Alex.
3: Reklama. A co tam w Carrefourze?
4: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
3: Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: przeglądam prognozę pogody, Marek, i widzę, że synoptycy zapowiadają ciepłe, nawet bardzo ciepłe dni. No ja się cieszę, no wiem, że ty trochę mniej, ale maj zobaczymy w końcu w bardzo wiosennej odsłonie.
1: Tak, tak. A o pogodzie więcej opowiemy wam oczywiście po naszych wiadomościach. Te startują punktualnie o 10:00.
2: W tych wiadomościach Radia Alex. 45-latka dwa razy przyłapana na prowadzeniu auta pod wpływem alkoholu. W drugiej części serwisu, jak największe firmy technologiczne wpływają na kształtowanie prawa dotyczącego sztucznej inteligencji? Przyjrzeli się temu naukowcy. Posłuchajcie o 10:00. Anna Grudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
3: Wtorkowy poranek, muzyka wybrana dla Ciebie, ale także wiadomości. Minęła 10:00, czas przekazać kolejną porcję.
4: Anna Grudek. Zaczynamy. Najbliższe 3 miesiące w areszcie spędzi 45-letnia kobieta, którą policjanci ponownie zatrzymali za kierowanie samochodem na podwójnym gazie. Tym razem miała w organizmie blisko 4 promile alkoholu. Do zdarzenia doszło 12 maja wieczorem w Białym Dunajcu. Świadek próbował uniemożliwić dalszą jazdę pijanej kierującej Oplem, jednak kobieta odjechała i po chwili wpadła samochodem do rowu. Na miejscu szybko pojawili się mundurowi. Jak informuje zakopiańska policja, 45-latka była agresywna i wulgarna wobec funkcjonariuszy. Nie wykonywała poleceń, naruszyła ich nietykalność i publicznie ich znieważała. Agresję skierowała także wobec pielęgniarki w szpitalu. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że kobieta już 1 maja została zatrzymana za jazdę po alkoholu w Zakopanem. Wówczas miała blisko 2,6 promila alkoholu w organizmie. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec 45-latki tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Kobiecie grozi do 3 lat więzienia.
5: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
4: Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich otrzymał 500 tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki pochodzą z Funduszu Promocji Kultury. Jak podkreśla Zakopiański Urząd Miasta, wsparcie jest wyrazem uznania dla znaczenia festiwalu w promowaniu i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego oraz kultury ludowej. W tym roku festiwal odbędzie się w dniach od 21 do 27 sierpnia.
5: Wiadomości w Radiu Alex.
4: Jutro mija termin na rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. Należy je uwzględnić w dokumentach rozliczeniowych za kwiecień. ZUS rozpoczął zwroty nadpłaconej składki. Blisko 65 milionów złotych już trafiło na konta płatników.
6: Jeśli z rocznego rozliczenia wynika nadpłata, a płatnik nie ma zaległości, to ZUS automatycznie przygotowuje wniosek o zwrot RZSR. Udostępni go w portalu ezUS już dzień po przesłaniu rocznego rozliczenia. Obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dotyczy tych przedsiębiorców, którzy byli objęci ubezpieczeniem zdrowotnym i opodatkowani podatkiem liniowym, skalą podatkową lub też ryczałtem ewidencjonowanym.
4: Mówiła regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa małopolskiego Anna Szaniawska.
5: To są wiadomości z Podhala.
4: Już dzisiaj w Muzeum Palas odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu Pomiędzy nauką a sztuką, zatytułowane Pomiędzy Azją a Małą Ojczyzną. Początek o godzinie 17:00. Podczas spotkania zostaną wyświetlone filmy w reżyserii Wojciecha Majewskiego. Każda dolina będzie podniesiona, Ilu masz przyjaciół oraz Bolan znaczy Polska. Wstęp wolny. Tyle wiadomości z regionu. W kolejnym serwisie zakopiańskie organizacje samorządowe apelują o reaktywację Rady Pożytku Publicznego. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
7: Kilkuset rolników z całej Europy zapowiedziało dziś w Strasburgu protest w związku z drastycznymi podwyżkami cen nawozów.
8: Tam właśnie o wsparciu dla rolników mają debatować europarlamentarzyści.
7: Organizacje rolnicze uważają, że proponowane wsparcie jest niewystarczające, co doprowadzić może do drożyzny artykułów spożywczych.
8: Paweł Konieczny, Paweł, dzień dobry. Jak wielu rolników zmierza do Francji?
9: No, zgodnie z zapowiedziami organizacji rolniczych protestować ma kilkaset osób, zatem nie będzie to tak duża manifestacja jak na początku roku. Zdaniem organizacji COPACO-GECA działać należy szybko, bo brak decyzji na poziomie europejskim może przełożyć się na wzrost cen żywności i zagrozić produkcji rolnej na starym kontynencie. Polscy rolnicy popierają protest, ale mają własne postulaty. Domagają się dotacji do nawozów ze względu na ich wysokie ceny, jednocześnie apelują o ochronę polskich zakładów azotowych. Zgodnie z zapowiadaną strategią, Unia ma w najbliższym czasie skupić się na sposobach ograniczenia zależności od importu, zwiększeniu produkcji krajowej, a także na szerszym wykorzystaniu alternatywnych nawozów, z czym nie zgadzają się europejscy rolnicy. Z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu Paweł Konieczny.
7: Międzynarodowy zespół naukowców przeanalizował, jak największe firmy technologiczne wpływają na kształtowanie przepisów dotyczących sztucznej inteligencji oraz nadzoru nad tym właśnie sektorem.
0: Okazało się, że metody stosowane przez liderów branży AI przypominają strategie znane z działań wielkich koncernów tytoniowych, farmaceutycznych czy naftowych.
8: W studiu Grzegorz Jasiński, dzień dobry. Na czym te strategie polegają?
0: To głównie przejmowanie kontroli nad narracją w mediach i w ten sposób kształtowanie opinii i polityków, i społeczeństwa na temat regulacji AI. Szczególnie często powtarzają się argumenty przedstawiające regulacje jako przeszkodę dla innowacji, jako działania zbędne, przestarzałe, szkodliwe dla rozwoju technologii. Kolejna strategia to omijanie prawa lub jego wybiórcza interpretacja, zwłaszcza w obszarach dotyczących ochrony konkurencji, prywatności, praw autorskich i prawa pracy. Trzecia metoda to wspieranie lobbingu przez zatrudnianie byłych polityków w strukturach korporacji technologicznych. Zdaniem autorów pracy, ponieważ te metody były znane i stosowane wcześniej, wiadomo, jak próbować nad nimi zapanować, by tworzyć prawo nadążające za zmianami i skutecznie chroniące obywateli.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Sang-Yong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: Synoptycy prognozują na wtorek małe i umiarkowane zachmurzenie. W rejonach podgórskich gdzieniegdzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a w wyższych partiach Tatr deszczu ze śniegiem i śniegu. W najcieplejszym momencie dnia w Zakopanem na termometrach zobaczymy około 14 stopni Celsjusza. Wysoko w Tatrach będzie wiał słaby wiatr z północnego zachodu i północy. Środa według obecnych prognoz ma być podobna.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Sang-Yong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: Jak wysoka może być cena za wyjątkowo nietrafione poczucie humoru?
3: No wysoka, wysoka, a powiem więcej, sięgając na chmur, dosłownie. O tym w tej godzinie.
11: Ewelina Kraczek
3: i Marek Boc.
11: Zapraszamy.
5: Radio

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: Są żarty, które po prostu nie działają. Ja na przykład w ogóle nie śmieję się z sucharów. Możesz to kiedyś przetestować. Ktoś rzuca suchara, a ja wiesz, pełna powaga, zero reakcji.
0: Rozumiem, muszę to kiedyś sprawdzić na tobie, ale skoro już jesteśmy przy żartach z cyklu miało być śmiesznie, a wyszło inaczej, no to mamy taką historię.
1: No to proszę, opowiadaj.
0: Dwójka pasażerów z Warszawy nie poleciała na wymarzone wakacje. Pan do Bułgarii, a pani do Tunezji. Podczas kontroli bezpieczeństwa zażartowali, że w bagażach mają bomby.
1: O, taki żarcik. I tu już nikt się nie zaśmiał, co?
0: Absolutnie. Straż Graniczna potraktowała sprawę bardzo poważnie. Zresztą jak zwykle były mandaty i odmowa wejścia na pokład.
1: A potem pewnie dzwonili z lotniska do rodziny, żeby powiedzieć: samolot odleciał bez nas.
0: A w słuchawce: żartujesz?
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.coton.pl.
6: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
7: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
8: Podhale ponownie wita Czyste Powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
18: Sprawdź to sam, czyli dał, kusi ceną każdy dział.
19: Sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
11: prognozach na dzisiaj małe i umiarkowane zachmurzenie, a także miejscami przelotne opady deszczu, to na Podhalu. Wysoko w Tatrach, powyżej 2200 metrów nad poziomem morza, ma padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna w Nowym Targu wyniesie około 17 stopni Celsjusza, podobnie jak w Białym Dunajcu. W rejonach podgórskich ma wiać słaby wiatr z zachodu i północnego zachodu, miejscami zmienny.
2: Radio Alex.

0: to wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Każdy z nas ma na swoim koncie zaproszenie na urodziny, imieniny, wesele czy bal, ale czy ktoś z was był kiedyś na imprezce u Mrówkojada? No?
0: Przyznam, że takiego zaproszenia jeszcze nie dostałem.
1: No to proszę, już ci mówię, gdzie kiedy w warszawskim zoo szykuje się wyjątkowe świętowanie. Już jutro najstarszy mrówkojad pod opieką człowieka kończy 30 lat. To Juri, prawdziwa legenda ogrodu zoologicznego.
0: 3 dekady? No piękny wiek.
1: No i z tej okazji będą urodziny z pełnym pakietem. Będą prezenty, specjalny posiłek, opowieści opiekunów o jubilatce.
0: Czyli klasyczne urodziny, tylko zamiast czy będą tańce, pytanie brzmi raczej, czy będą mrówki.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza. Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
4: Rossmann.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio A.

0: to wtorkowy poranek, 19 dzień maja w kalendarzu. Warto przypomnieć, to Międzynarodowy Dzień Lekarzy Rodzinnych, czyli dzień podziękować dla tych, którzy są pierwszym kontaktem w zdrowotnych sprawach.
1: Dzisiaj Dzień Bliźniaków, a wiem, że na świecie każdy gdzieś ma jakiegoś swojego bliźniaka.
0: Ciekawe, gdzie jest twój. Pozdrawiamy dziś świętujących i zapraszamy na wiadomości.
2: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Zakopiańskie organizacje apelują o reaktywację Rady Pożytku Publicznego. Powiat nowotarski i powiat kielecki z umową o współpracy. W części z kraju i ze świata akcja poszukiwawcza na jeziorze Juksty. 18-latek wypadł z roweru wodnego. Anna Krudek, zostańcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają twoje wnętrze. Pomożemy ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
6: Już 16 czerwca w MCK w Nowym Targu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety w kasie MCK oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
4: Minęła już godzina 11. Jest wtorek, 19 dzień maja. Czas na wiadomości.
5: Anna Krudek. Zaczynamy. Zakopiańskie organizacje społeczne chcą przywrócenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Do burmistrza Zakopanego złożyły wspólny wniosek o powołanie nowej kadencji tej rady. Szczegóły zna nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska.
6: Inicjatywa została przygotowana przez organizacje społeczne zrzeszone w Tatrzańskiej Sieci Organizacji Pozarządowych z powiatu tatrzańskiego. Chcemy współtworzyć rozwiązania dla miasta, a nie jedynie opiniować gotowe decyzje, podkreślili sygnatariusze. Organizacje pozarządowe od lat wykonują ogromną pracę na rzecz mieszkańców Zakopanego w obszarze sportu, kultury, edukacji, turystyki, pomocy społecznej czy integracji społecznej. Powstanie rady ułatwiłoby kontakt z mieszkańcami i współpracę między organizacjami.
5: O tym, jak petycja zostanie rozpatrzona, dowiecie się oczywiście z Radia Alex.
7: Wiadomości w Radiu Alex.
5: Powiat nowotarski i powiat kielecki oficjalnie rozpoczęły partnerską współpracę. Umowę podpisali w Kielcach starostowie Tomasz Hamerski i Tomasz Pleban. Porozumienie ma otworzyć drogę do wspólnych działań m.in. w turystyce, kulturze, edukacji, sporcie i ochronie zdrowia. Samorządy zapowiadają także wzajemną promocję wydarzeń oraz wymianę doświadczeń i inicjatyw. Ważnym elementem współpracy mają być również działania kulturalne i edukacyjne, w tym wymiana artystów, grup regionalnych oraz współpraca szkół ponadpodstawowych. Delegacja powiatu nowotarskiego uczestniczyła także w 19. Jarmarku Świętokrzyskim na Świętym Krzyżu, gdzie zaprezentowano muzykę i tradycje Podhala.
7: To są wiadomości z Podhala.
5: Scena z apokryfów. Zaśnięcie Matki Boskiej w towarzystwie 11 apostołów, namalowana na całej ścianie, zaskakuje odwiedzających. Malunek znajduje się w białej izbie w chałupie z pierwszej połowy XIX wieku, która stoi w szaflarach. Nad tym, kto, kiedy i po co stworzył to dzieło, głowią się badacze specjaliści.
8: Było takie podejrzenie, że wędrowiec szedł przez wieś, chodził po domach, ale jakoś nikt go nie przyjmował i tu się zatrzymał, w tym domu. Tu mieszkały dwie kobiety, to była bardzo bliska rodzina mojego teścia. I one były bardzo gościnne i tego nie wiemy, jak długo tu był, bo to był właśnie ten pan, który to namalował. Nie wiemy, czy to był Polak, czy to był z Węgier.
5: Mówiła Zofia Walkosz, opiekunka zabytku. Legenda głosi, że to obraz powstrzymał pożar, który wybuchł w szaflarach dokładnie 15 sierpnia 1934 roku. Ogień zdołał strawić czarną izbę i nagle zatrzymał się na progu tej z obrazem. Chałupę Anny Doruli w szaflarach można zwiedzać w soboty po uprzednim umówieniu. Nielegalne papierosy i tytoń przejęte m.in. w Rabce Zdroju. O wspólnej akcji służb będziemy mówić w Radiu Alex w serwisie o 12. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
9: W jeziorze Juksty koło Mrągowa w Warmińsko-Mazurskiem trwają poszukiwania 18-latka.
10: Ten mężczyzna wraz z 3 innymi wypadł do wody z roweru wodnego.
11: 4 osoby w wodzie, w tym 3 już na brzegu, wychłodzone, w szoku. Do tej pory trwają działania poszukiwawcze 4 osoby, która prawdopodobnie znajduje się pod wodą. Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen w celu jak najszybszej lokalizacji miejsca, gdzie może znajdować się osoba poszkodowana.
9: Mówił młodszy brygadier Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków.
10: Trzydniowe manewry przygotowania i użycia broni nuklearnej rozpoczęły się w Rosji. Prowadzone są w wielu regionach kraju, ale także na Białorusi.
9: Jak informuje resort obrony w Moskwie, w ćwiczeniach uczestniczyć ma ponad 64 tysiące żołnierzy.
10: A w faktach teraz Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jakie zadania postawiono przed wojskowymi?
12: Chodzi o sprawdzenie poziomu wyszkolenia kadry kierowniczej oraz operacyjnej w kwestii przygotowania do użycia, a także użycia broni jądrowej. W trakcie ćwiczeń zaplanowano wystrzelenie pocisków balistycznych i manewrujących z poligonów w Rosji, a także ćwiczenia z wykorzystaniem broni jądrowej rozmieszczonej na Białorusi. Rosyjskie dowództwo informuje o wykorzystaniu w manewrach 200 wyrzutni rakiet, 140 samolotów oraz ponad 80 okrętów. Działania mają być prowadzone w Centralnym Okręgu Wojskowym, ale także na Pacyfiku czy na wodach Floty Północnej.
9: Neymar, dzisiaj bohaterem serwisów sportowych. Brazylijczyk pojedzie na czwarte Mistrzostwa Świata.
10: A włączenie go do 26-osobowej mundialowej kadry potwierdził trener Carlo Ancelotti. Neymar da Silva Santos Junior, 34-latek, jest najlepszym strzelcem w historii Brazylii, dlatego tak, w Rio przyjęto informację o powołaniu. Goli Neymara w 128 meczach. Jednak od 3 lat ten zawodnik nie grał dla CSKA z powodu kontuzji.
9: Dlaczego dostał szansę na czwarte Mistrzostwa Świata?
10: Wierzymy, że jest on ważnym zawodnikiem i będzie odgrywał kluczową rolę na tym Pucharze Świata. Tyle włoski trener Brazylijczyków Carlo Ancelotti.
5: Jak prognozują synoptycy, wtorek ma być raczej pogodny. Możemy liczyć na słońce. Choć miejscami mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu. W wyższych partiach Tatr przewidywane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W najcieplejszym momencie dnia w Poroninie termometry wskażą około 14 kresek powyżej zera. Wysoko w Tatrach ma wiać słaby wiatr z północnego zachodu i północy.
13: To wtorkowe przedpołudnie, to jeszcze na koniec przypominamy, że dziś Światowy Dzień Fair Play, a u nas obyło się bez waru, bez pretensji do sędziego.
4: Tak, a sędzia, wiadomo, zawsze ma rację.
13: No to tyle od nas na dzisiaj. Dobrego dnia Wam życzymy. Świętujcie, no i korzystajcie z tej pięknej pogody. Ewelina Kroczek
4: i Marek Moc.
13: Do usłyszenia.
7: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

0: Hot grill.
1: Parilla caliente.
0: Grilla calda.
2: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
3: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Po reklamie.
12: Na popołudnie synoptycy prognozują sporo słońca, ale od czasu do czasu może mocniej się chmurzyć. Niewykluczone są na Podhalu przelotne opady deszczu. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. W jej drugiej połowie miejscami mogą wystąpić mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Temperatura minimalna w obniżeniach terenu wyniesie około 5 stopni, na wzniesieniach około 8, w rejonach podgórskich miejscami w dolinach około 2, a na szczytach Tatr około 1 stopnia Celsjusza.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
2: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
3: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu.

0: układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Po reklamie.
5: Radio Alex.

0: Już za chwilę w Radiu Alex. Wspólna akcja służb w Małopolsce wymierzona w nielegalny obrót wyrobami akcyzowymi. Na Podhalu pojawiły się pierwsze oscypkomaty. W części z kraju i ze świata wczoraj deszcz, dziś słońce. Na koniec wiadomości pogoda i dylematy, jak się ubrać. Anna Krudek, do usłyszenia.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Już 16 czerwca w MCK w Nowym Targu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety w kasie MCK oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
3: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: Jest 12:00. W samo południe zapraszamy na wiadomości.
0: Nielegalne papierosy i tytoń przejęte w Małopolsce. Wspólna akcja służb. Od tego tematu rozpoczynamy wiadomości o 12:00. Anna Krudek, zapraszam. Policjanci z Nowego Targu, funkcjonariusze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz Straży Granicznej przeprowadzili wspólne działania przeciwko nielegalnemu obrotowi wyrobami akcyzowymi w Małopolsce. Podczas akcji prowadzonej 8 maja również w rejonie Rabki Zdroju funkcjonariusze zatrzymali samochód dostawczy, w którym znajdowały się nielegalne wyroby tytoniowe oraz urządzenia do podgrzewania tytoniu. Towary nie posiadały wymaganych znaków akcyzy lub miały nieważne oznaczenia. Pojazdem kierował 44-letni mieszkaniec powiatu oświęcimskiego. W trakcie dalszych działań służby przeszukały miejsca związane z podejrzanym i zabezpieczyły blisko 70 tysięcy złotych oraz ponad 1000 euro na poczet przyszłych kar. Podczas akcji łącznie przejęto tysiące sztuk nielegalnych wyrobów akcyzowych. Według wstępnych szacunków straty Skarbu Państwa mogły wynieść blisko 250 tysięcy złotych. Sprawę nadzoruje prokuratura rejonowa w Nowym Targu. Śledztwo ma charakter rozwojowy.
1: Wiadomości w Radiu Alex.
0: Na Podhalu pojawiły się pierwsze oscypkomaty. Jedna z dużych firm przetwórczych sprzedaje w nich nie tylko sery, ale i własne przetwory. Nasza reporterka pytała, czy automaty zastąpią fasiągi na krupówkach, stoiska, w których sprzedawcy oferują te same wyroby.
12: Czy słyszała pani o oscypkomatach?
13: A słyszałam, no.
12: I co pani myśli?
13: No powiem tak szczerze, że ciężko określić, no bo to też nasi mają też te auto osypkomaty i no też tam pakują hermetycznie jako osypki, nie?
12: Ale czy nie boi się pani, że znikną te stanowiska na krupówkach na przykład?
13: A to ciężko, żeby zniknęło tyle stanowisk. Nie, myślę, że nie.
12: Czyli nie zastąpi maszyna człowieka?
13: Myślę, że raczej nie, myślę, że ciężko będzie.
14: Nie obawiam się, jednak oscypek tutaj to jest
2: Jakaś tradycja, nie? Na Krupówkach kupić.
12: Zawsze można porozmawiać ze sprzedawcą.
2: Można porozmawiać, można się potargować. O.
0: Ze sprzedawcami na Krupówkach rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska.
1: Radio Alex poleca.
0: Memoriał Andrzeja Sekurackiego Jesteśmy Razem odbędzie się już w najbliższy czwartek w Zakopanem. Integracyjne wydarzenie sportowe poświęcone pamięci twórcy ośrodka na Kamieńcu będzie miało miejsce w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Chramcówki. Memoriał Jesteśmy Razem potrwa od godziny 10 do 13 i będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu, budowania relacji oraz promowania aktywności osób z niepełnosprawnościami. Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia jest stworzenie atmosfery życzliwości, integracji i pozytywnej energii. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Radia Alex. Kolejny dzień, kolejny pijany kierowca zatrzymany. Tak podsumowują ostatnie działania tatrzańscy policjanci. O tym więcej w kolejnym serwisie. Teraz Magdalena Wojtoń z pozostałymi wiadomościami.
9: Rozstrzygnięte przetargi na sprzęt i wyposażenie dla służb podległych MSWiA, które miały być sfinansowane z funduszu SAFE, zostaną unieważnione. Jak dowiedział się Krzysztof Zasada, zapadła decyzja, by postępowania wszcząć od nowa, a chodzi tutaj o zakupy w wysokości ponad 7 miliardów złotych. Krzysztof razem z nami teraz w faktach. Dlaczego przetargi będą unieważnione?
14: Po prezydenckim wecie do ustawy wprowadzającej program SAFE trzeba było zmienić sposób finansowania zakupów sprzętu dla służb mundurowych, by nie przepadły miliardy złotych na to przeznaczone. Finansowanie zostało zabezpieczone w budżecie MON, a pieniądze mają być uruchomione od przyszłego roku. To sprawia, że zmieni się część warunków przetargowych, m.in. tryb wyłaniania dostawców. Aby uniknąć protestów oferentów, którzy brali udział w rozstrzygniętych już postępowaniach w trybie negocjacji, zdecydowano o powtórzeniu przetargów.
9: Czy to oznacza, że dostawy mogą się opóźnić?
14: Tak, i to o kolejne miesiące. A przypomnę, policja inwestuje w systemy AI, drony, niejawną łączność czy pojazdy opancerzone. Straż Graniczna kupi śmigłowce, łodzie oraz systemy do wykrywania i niszczenia dronów. Z kolei Służba Ochrony Państwa ma kupić mobilne punkty dowodzenia, schrony i systemy rozpoznania radiowego.
9: Nawet 20 stopni pokażą dzisiaj termometry w Krakowie. Po kilku deszczowych dniach w stolicy Małopolski i nie tylko zaświeciło słońce. No i co wy na to?
15: Mamy dookoła piękny widok, słoneczko, ptaszki słychać w oddali.
16: Słoneczko świeci, pięknie jest dzisiaj.
17: A w tej kurtce nie za ciepło? Dzisiaj ma być 20 stopni.
18: Właśnie, za ciepło jest, no ale cóż, wziąłem taką kurtkę i muszę już to trwać do końca.
17: Czy czekaliście wreszcie, że trochę tego słońca się pojawi w maju?
19: Tak, bardzo czekaliśmy. Mieliśmy już dość tego deszczu. Bo z psami niestety trzeba chodzić, czy pada, czy nie pada, a jak pada, to się strasznie źle chodzi.
17: Ale dzisiaj jest przyjemnie.
19: Tak, dokładnie.
9: Z krakowianami w Parku Dębnińskim rozmawiał Maciej Sołtys. Nie wszędzie jednak niestety będzie dzisiaj tak pięknie jak w Krakowie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: Niewykluczone, że przyda się jeszcze parasol, zwłaszcza na południu Podhala. Mam tu na myśli głównie Zakopanej okolice. Natomiast w Nowym Targu czy Rabce Zdroju raczej będziemy mieli do czynienia z zachmurzeniem umiarkowanym i przejaśnieniami. Na termometrach dzisiaj od 15 stopni w Rabce i Zakopanem do 17 w Nowym Targu. Zdecydowanie cieplej będzie w Nowym Sączu, bo aż 19 stopni. Podobna temperatura będzie notowana w Myślenicach.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: No to dzień dobry, albo jak to woli, cześć i czołem. Co to mamy za dzień 19 maja? To już wtorek. No i nareszcie zaczyna się nam poprawiać pogoda. Łukasz Tymków, jestem i będę z wami do 17.

0: Sponsorem konkursu O Mamo Co Robić jest właściciel Tatra Harmony Spa and Wellness w Helan Family and Spa.
1: Mamo, co robić? To nasz konkurs, w którym możecie zdobyć wspaniałą nagrodę dla swojej mamy z okazji Dnia Matki, który już za tydzień dokładnie. Przed nami kolejna jego odsłona. Ktoś dzisiaj otrzyma voucher dla mamy do Spa and Wellness, czyli do miejsca, w którym całe mnóstwo przyjemności i relaksu można odczuć. Żeby zdobyć takie zaproszenie, trzeba opisać supermoce waszej mamy. Do tego służy specjalny formularz, który znajdziecie na naszej stronie. Uwaga, podaję adres: radioalex.com.pl. Czekam na wasze zgłoszenia. Rozwiązanie konkursu na pewno jeszcze dzisiaj przed 17.
0: Sponsorem konkursu O Mamo Co Robić jest właściciel Tatra Harmony Spa and Wellness w Helan Family and Spa.
2: Radio Alex.
0: Reklama.
3: Chcesz sprzedawać czy sprzedać? Chcesz kupować czy kupić? Z Remax Duo sprzedaż, kupisz, wynajmiesz. Bezpiecznie i szybko. Jesteśmy na rynku od 13 lat. Zaufaj naszemu doświadczeniu. Zapraszamy do naszych biur w Zakopanem, Nowym Targu, Krakowie. Znajdziesz nas na www.remax-polska.pl/duo.
4: Zapraszam, właściciel zespołu biur nieruchomości Remax Duo, Marta Zagórska.
5: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
8: Staszek, twój dom nowy?
9: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
8: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
9: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
8: Oleś musiał zapłacić?
9: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
8: Daj numer do Eko Podhale.
9: 733-049-049.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: A weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
1: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
0: Jest 7 miejsc.
1: I rower, i mój kocyk. No i buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Po reklamie.
6: Do końca dnia możliwy jeszcze przelotny deszcz i maksymalnie 15 stopni Celsjusza w Zakopanem. To będzie najchłodniejsza miejscowość wespół z Rabką Zdrój. Poza tym takie temperatury jak 17 w Nowym Targu, 19 w Myślenicach i 19 w Nowym Sączu będziemy notowali, 17 w Krynicy Zdroju. No i poza Zakopanem zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami.
7: Radio Ale.

0: Wiosenne porządki w niejednym ogródku już zakończone, mam nadzieję, bo teraz wszystko raczej zaczyna kwitnąć. No ale co zrobić z tym, co nam z tego porządkowania pozostało? W gminie Jabłonka będzie można otrzymać bezpłatne przydomowe kompostowniki. Zgłoszenia są przyjmowane od wczoraj i będą trwały do 22 maja. Kompostowniki mają pojemność co najmniej 720 litrów, a o wsparcie mogą ubiegać się właściciele lub użytkownicy domów jednorodzinnych z terenu gminy Jabłonka. Przypomnijmy, szczegóły dostępne są w urzędzie gminy, no i też znajdziecie je na naszej stronie internetowej radioalex.com.pl, czyli najlepszy adres w tym regionie. A już za chwilę wybierzemy się do hotelu, takiego Heartbreak Hotelu, razem z CC Catch.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
13: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Ale.

0: Ciekawy jestem, czy jest przy odbiorniku radiowym ktoś, kto ma teraz właśnie przerwę. Jeśli tak, wykorzystajcie ją bardzo dobrze, czyli wejdźcie na naszą stronę, wypełnijcie specjalny formularz w naszym konkursie dla mamy. Szczegóły na ten temat na pewno jeszcze na naszej antenie. No i ktoś dziś będzie zwycięzcą, czyli otrzyma voucher dla mamy do Spa and Wellness. A już za chwilę coś, co z pewnością uleczy głodnych informacji, czyli najnowsze wiadomości.
1: W wiadomościach Radia Alex o 13:00. Niebezpieczna seria na tatrzańskich drogach. Policja zatrzymuje kolejnych pijanych kierowców. Zakopane szykuje się do sezonu. Najwięcej gości może przyjechać z krajów sąsiednich. W części z kraju i ze świata narada ministrów w sprawie Zbigniewa Ziobry. Anna Grudek. Zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
7: Wiadomo,

0: 4 sztuki na kartę oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: O reklamie.
8: Tu Radio Alex, minęła 13:00, przed nami porcja najnowszych wiadomości z regionu, kraju i świata.
9: Anna Grudek. Zaczynamy. Kolejny dzień, kolejny pijany kierowca zatrzymany przez policjantów w powiecie tatrzańskim. Wczoraj po godzinie 15 mundurowi prowadzili kontrolę na ulicy Broniewskiego w Zakopanem. U 40-letniego mieszkańca powiatu nowotarskiego badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w organizmie. Kierowcy zatrzymano prawo jazdy, a samochód został odholowany na jego koszt. Teraz mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. To kolejny pijany kierowca zatrzymany przez tatrzańskich policjantów w trakcie ostatnich dni. W niechlubnych policyjnych statystykach znalazła się także 45-latka, która kierowała samochodem, mając w organizmie blisko 4 promile alkoholu, a także 26-latek z wynikiem blisko 1,3 promila alkoholu w organizmie. Więcej o tych zatrzymaniach przeczytacie na radioalex.com.pl.
10: Wiadomości w Radiu Alex.
9: Byli już Francuzi, teraz czas na Słowaków. Miasto Zakopane przedstawia swoją ofertę na różnych rynkach turystycznych. Według oceny specjalistów z biura promocji miasta w wakacje najwięcej turystów może przyjechać z krajów sąsiednich. Do nich skierowane są obecnie działania promocyjne, w które zaangażowani są również prywatni przedsiębiorcy.
11: Aktualnie pracujemy nad organizacją study tourów influencerów i dziennikarzy słowackich. Już prowadzimy z nimi rozmowy i chcielibyśmy około 10 takich topowych dziennikarzy i influencerów zaprosić. Polega to zawsze tak, że najpierw rozmawiamy z przedsiębiorcami. Robimy bardzo bogaty program. Na ten moment mamy już kilku dużych partnerów, jeżeli chodzi o branżę noclegową, którzy chętnie z nami współpracują. Wiele restauracji, to już widać też już w tym roku chociażby, podjęło z nami współpracę, więc restauracje też chętnie wchodzą we współpracę. No i nasze spółki, Termy Zakopiańskie, no i Polskie Koleje Linowe.
9: Od początku roku odbyło się już 6 study tourów skierowanych do turystów z Węgier, Izraela i z Emiratów Arabskich. Działania promocyjne Zakopanego wspiera Małopolska organizacja turystyczna, do której miasto należy od 2 lat. Mówił Mateusz Pajek z Zakopiańskiego Urzędu Miasta.
10: To są wiadomości z Podhala.
9: Darmowe sadzonki dla mieszkańców gminy Szaflary. Drzewa owocowe i miododajne będzie można bezpłatnie odebrać już dziś podczas 8. edycji ekologicznej akcji organizowanej przez gminę Szaflary. Wydawanie sadzonek rozpocznie się o godzinie 16 na parkingu przed Urzędem Gminy przy ulicy Zakopiańskiej. Na jedno gospodarstwo domowe przewidziano po 2 sadzonki, aż do wyczerpania zapasów. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy. Wśród dostępnych roślin znajdą się m.in. jabłonie, grusze, czereśnie, agrest oraz malina czarna. Organizatorzy podkreślają, że akcja ma promować ekologiczne postawy, zazielenianie przestrzeni oraz wspierać populację pszczół poprzez sadzenie drzew miododajnych. Anna Grudek. Dzisiaj tyle ode mnie. W imieniu Anny Gruszewskiej zapraszam na serwis o 14:00. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Bogdan Zalewski.
7: Zaplanowano rządową naradę w sprawie Zbigniewa Ziobry. Minister Sprawiedliwości, szef MSWiA oraz koordynator do spraw służb specjalnych spotkają się dzisiaj, by rozmawiać o okolicznościach wyjazdu polityka PiS do Stanów Zjednoczonych. Michał Krasan, dzień dobry. Michale.
12: Ministrowie mają sprawdzić, czy były minister sprawiedliwości przekroczył granicę zgodnie z obowiązującymi procedurami i czy polskie służby miały wiedzę o jego wyjeździe. W tej sprawie konieczne jest także ustalenie, czy w wyjeździe polityka PiS pomagały służby innych krajów i dlaczego informacja o opuszczeniu strefy Schengen pojawiła się w systemach dopiero po kilku dniach i gdzie dokładnie przebywa obecnie Zbigniew Ziobro. To ostatnie jest szczególnie ważne, ponieważ od tygodnia Amerykanie nie odpowiedzieli polskiemu MSZ-owi na pytania dotyczące ewentualnego schronienia dla Zbigniewa Ziobry. Narada ministrów odbędzie się najprawdopodobniej przy okazji rozpoczynającego się właśnie posiedzenia Rady Ministrów.
7: Polski aktywista zatrzymany przez izraelskie wojsko prawdopodobnie został przewieziony do portu Ashdod, 25 km od Tel Awiwu. Przypomnę wam, uczestnik międzynarodowej flotylli Sumut, zmierzającej z pomocą humanitarną do strefy Gazy, był na pokładzie jednej z łodzi zajętych wczoraj w południe przez siły obronne Izraela na międzynarodowych wodach Morza Śródziemnego. Polski konsul jest w kontakcie z izraelskimi władzami. Zatrzymany Polak prawdopodobnie za kilka dni zostanie deportowany. Pep Guardiola w najbliższą niedzielę zamierza opuścić Manchester City. To doniesienia brytyjskich mediów. Sławny trener ma to zrobić po rozegraniu przez drużynę obywateli, The Citizens, jak popularnie są nazywani, ostatniego meczu tego sezonu Premier League. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będzie to koniec pewnej epoki angielskiego futbolu, zauważa Bogdan Frymorgan. Bogdanie, przypomnij dokonania pana Pepa.
13: W ciągu dekady Manchester City pod jego wodzą sięgnął po mistrzostwo Premier League aż 6 razy. Jeśli dodać do tego zwycięstwo w Lidze Mistrzów, 3 puchary Anglii i Super Puchar UEFA oraz klubowe Mistrzostwo Świata, tej karierze trudno będzie dorównać. Media przypominają przy okazji o wciąż toczącym się dochodzeniu w sprawie nieprawidłowości finansowych w Manchesterze City, sugerując jednocześnie, że pieniądz mógł pomóc Guardioli w osiągnięciu tak spektakularnych wyników. Tymczasem angielski klub nie potwierdza informacji o odejściu trenera, zaznacza jednocześnie, że podpisany przez Guardiolę kontrakt obejmuje jeszcze 1 rok na stanowisku trenera Manchesteru City.
8: Chmury i trochę deszczu w Zakopanem, pochmurno też w Krynicy czy w Nowym Sączu. A jeśli chodzi o Nowy Targ, Rabkę, Zdrój, Limanową, tutaj zachmurzenie ma być do końca dnia umiarkowane z możliwymi jeszcze przejaśnieniami. Na termometrach maksymalnie dziś do końca dnia będzie 15 stopni w Zakopanem i Rabce, 17 w Krynicy i Nowym Targu, a 19 w Nowym Sączu. W Radiu Alex dzisiaj przez całe popołudnie jeszcze będą nam towarzyszyły pozytywne emocje związane z konkursem z okazji Dnia Mamy. Szczegóły na pewno jeszcze pojawią się na naszej antenie, a ja przypominam, że mamy wtorek, jest 19 maja. Łukasz Tymków, dzień dobry.

0: Dobre wiadomości, zwłaszcza dla tych, którzy korzystają z przejść dla pieszych, bo kolejne z nich na drogach należących do powiatu nowotarskiego zostaną doświetlone. Chodzi o miejscowości Szczawnica, Ochotnica Dolna, Górna, Sromowce Wyżne, Niedzica, Zamek, Gronków, Czarny Dunajec, Krauszów, Ludźmierz, Sieniawa, Nowy Targ oraz Waksmund. Szczegóły na ten temat znajdziecie na naszej stronie internetowej radioalex.com.pl i cały czas przypominam, że tam też specjalny formularz związany z konkursem, w którym do wygrania naprawdę bardzo atrakcyjne nagrody dla mam. Konkurs trwa do piątku, a dzień mamy już w przyszły wtorek. A u nas już za chwilę najnowsze informacje dotyczące pogody i przewidywań na następny majowy weekend.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
16: Sprawdź to sam, Chicken Out kusi ceną każdy dział.
17: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Po reklamie.
0: Po zimnym i mglistym poniedziałku dzisiaj nastąpi poprawa pogody. A jeśli sprawdzą się te długoterminowe synoptyczne przewidywania, no to w weekend termometry mogą wskazywać nawet około 20 stopni Celsjusza. Od dzisiaj specjaliści od pogody obiecują nam jej poprawę. Opady, jeśli mają się pojawiać, to w godzinach porannych czy przedpołudniowych. No i według obecnych prognoz weekend powinien być odrobinę cieplejszy, być może temperatura miejscami zbliży się nawet do 20 stopni, zwłaszcza w niedzielę. No i przede wszystkim nie zabraknie słońca. Prognozy na weekend będziemy śledzili oczywiście dla Was na bieżąco. Zostańcie z Radiem Alex.

Teraz mam dla was zaproszenie na czwartek. Mam nadzieję, że macie jeszcze trochę wolnego czasu w tym dniu i możecie pojawić się w Zakopanem. Tam odbędzie się integracyjne wydarzenie sportowe poświęcone pamięci twórcy ośrodka na Kamieńcu, czyli Memoriał Andrzeja Sekurackiego. Gdyby ktoś potrzebował danych do nawigacji, to ulica Chramówki i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie dobrym adresem. Memoriał Jesteśmy Razem będzie trwał od 10 do 13 i będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu, oczywiście integracji, życzliwości.

0: pozytywnej energii. Wydarzenie odbywa się pod naszym patronatem, czyli Radia Alex. Szczegóły też na naszej stronie radioalex.com.pl. A skoro mowa o pozytywnej energii, no to w tej piosence z pewnością ją znajdziecie. Zokaria i Andy Dust i Ant Charis.
1: Radio Alex.

0: Polsce mieliśmy film Nie lubię poniedziałku, a zespół Bangles nagrał piosenkę Manic Monday, czyli taki trochę szalony, pokręcony poniedziałek. Na szczęście mamy wtorek i docierają do nas kolejne dobre wiadomości. Tym razem chodzi o pieniądze. 500 000 zł dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzyma Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. W tym roku będzie on się odbywał od 21 do 27 sierpnia. Tymczasem u nas pojawi się oczywiście coś po góralsku, czyli Zodyma, Bystrowoda.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Po reklamie.

0: Mieszkańcy Małopolski oddali ponad 14 milionów złotych. Jakim cudem i komu, o tym powiem wam na pewno po godzinie 14 w Radiu Alex już za moment, natomiast najnowsze wiadomości z regionu, kraju i świata.
1: Anna Kruszewska, witam. Zapraszam na popołudniowe wiadomości w Radiu Alex, a w tych już za chwilę m.in. niebezpieczne znalezisko w Ochotnicy Górnej, problemy przy remoncie mostu w Szaflarach, winne intensywne opady. W górę idą maksymalne ceny paliw. Polecam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Lactium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Lactium?
1: Tak, bo suplement diety Lactium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Lactium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Po reklamie.
5: Minęła 14, więc czas teraz na kolejne wydanie wiadomości.
6: Anna Kruszewska, zaczynamy. Na początek, niebezpieczne znalezisko w Ochotnicy Górnej. W terenie leśnym odnaleziono przedmiot przypominający niewybuch. Na miejsce skierowano policję, która ustaliła, że najprawdopodobniej jest to mina przeciwpancerna z czasów wojny. Teren został zabezpieczony, a dostęp do miejsca ograniczono ze względów bezpieczeństwa. Niewybuch ma zostać przejęty przez patrol saperski, który zajmie się jego neutralizacją i bezpiecznym transportem.
7: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
6: Problemy przy remoncie mostu w Szaflarach. Intensywne opady deszczu z ostatnich dni doprowadziły do przerwania grobli zabezpieczającej prace prowadzone na potoku Biały Dunajec. W efekcie częściowo zalane i zamulone zostały elementy konstrukcji remontowanego mostu. Konieczne będzie teraz m.in. odtworzenie zabezpieczeń, usunięcie naniesionego żwiru i gałęzi oraz oczyszczenie uszkodzonych fragmentów fundamentu. Z tego powodu roboty zostały czasowo wstrzymane. Prace mają wrócić po obniżeniu poziomu wody i poprawie warunków bezpieczeństwa prowadzonych prac. Jutro mija termin na rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok. Należy je uwzględnić w dokumentach rozliczeniowych za kwiecień. ZUS rozpoczął zwroty nadpłaconej składki. Blisko 65 milionów złotych już trafiło na konta płatników.
8: Jeśli z rocznego rozliczenia wynika nadpłata, a płatnik nie ma zaległości, to ZUS automatycznie przygotowuje wniosek o zwrot RZSR. Udostępni go w portalu ZUS już dzień po przesłaniu rocznego rozliczenia. Obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dotyczy tych przedsiębiorców, którzy byli objęci ubezpieczeniem zdrowotnym i opodatkowani podatkiem liniowym, skalą podatkową lub też ryczałtem ewidencjonowanym.
6: Mówiła regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa małopolskiego Anna Szaniawska.
7: Wiadomości w Radiu Alex.
6: Zakopiańskie organizacje społeczne chcą przywrócenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Do burmistrza Zakopanego złożyły wspólny wniosek o powołanie nowej kadencji tej rady. Szczegóły zna Beata Denis-Jastrzębska.
9: Inicjatywa została przygotowana przez organizacje społeczne zrzeszone w Tatrzańskiej Sieci Organizacji Pozarządowych z Powiatu Tatrzańskiego. Chcemy współtworzyć rozwiązania dla miasta, a nie jedynie opiniować gotowe decyzje, podkreślili sygnatariusze. Organizacje pozarządowe od lat wykonują ogromną pracę na rzecz mieszkańców Zakopanego w obszarze sportu, kultury, edukacji, turystyki, pomocy społecznej czy integracji społecznej. Powstanie rady ułatwiłoby kontakt z mieszkańcami i współpracę między organizacjami.
6: O tym, jak petycja zostanie rozpatrzona, dowiecie się oczywiście z Radia Alex. A u nas teraz czas na doniesienia z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
10: Nie będzie kontrasygnaty premiera pod wnioskiem o odtajnienie aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Kacper Wróblewski, czy to oznacza, że słynny już aneks nie zostanie upubliczniony?
11: Ja wszystko na to wskazuje. Według prawa taki dokument potrzebuje podpisu zarówno prezydenta, jak i premiera. W 2007 roku, kiedy Lech Kaczyński odtajnił sam raport, wówczas kontrasygnatę złożył ówczesny premier Jarosław Kaczyński. Jak usłyszałem od jednego z polityków związanego z prezydentem Karolem Nawrockim, tu cytat, pałac ma problem, bo Tusk tego nie podpisze. Z drugiej strony przedstawiciele strony rządzącej, z którymi rozmawiałem, mówią wprost, nie będziemy grać w grę prezydenta. To też cytat. W tym tygodniu minie 30 dni, od kiedy prezydent przesłał utajniony aneks do zaopiniowania do marszałków Sejmu i Senatu. Nic nie wskazuje na to, aby taka opinia ze strony Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Włodzimierza Czarzastego się pojawiła. Te opinie nie mają jednak charakteru wiążącego.
10: Duży wzrost cen maksymalnych na stacjach paliw. Od jutra za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł 52 grosze. To 10 groszy więcej niż dziś. Podwyżka także dla kierowców tankujących olej napędowy, górny limit wyniesie równe 7 zł, to o 15 groszy w górę. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w Estonii. Maszyna została trafiona w okolicach jeziora Wärtsjärvi. Krzysztof Zasada, co wiadomo o tym incydencie?
12: Koło południa estońskie radary wykryły bezzałogową jednostkę nadlatującą nad terytorium kraju. Wcześniej sygnały o maszynie przekazywały łotewskie służby. W przestrzeń powietrzną wzbiły się samoloty pełniące misje w ramach Baltic Air Policing. Drona nad jeziorem zestrzelił rumuński pilot. Szczątki spadły w lesie kilkadziesiąt metrów od budynków mieszkalnych. Na razie nie ma doniesień o poszkodowanych osobach ani o zniszczeniach. Nie ma też informacji o innych dronach w estońskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej w części kraju, także w stolicy, ogłoszono alarm powietrzny. Ten alarm został już odwołany.
10: Tem to serce ma jak dzwony. Polak Jurand Czabański ustanowił nowy rekord świata w 20-krotnym Ironmanie Continuous. Ten wynik pozostawał nieosiągalny od blisko 3 dekad. Podczas zawodów w Brazylii nasz człowiek z żelaza wystąpił w morderczej rywalizacji. Zdeklasował autora historycznego rezultatu z 1998 roku Litwina Widmantasa Urbonasa. Co się złożyło na ten sukces Polaka? 76 km pływania, 3600 km jazdy na rowerze oraz 844 km biegu. Wszystko w formule ciągłej. Topowy wynik 412 godzin 42 minuty 27 sekund. Poprzedni był gorszy o ponad dobę. Czabański, Jurand o ciele i duszy z żelaza.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: Jest trochę cieplej. Do końca dnia 15 stopni Celsjusza przewidują synoptycy w Zakopanem, 17 w Nowym Targu, a w Nowym Sączu na przykład 19. Więcej przejaśnień bardziej na północ naszego regionu będziemy obserwowali, a właśnie w okolicach Nowego Sącza czy Zakopanego i Krynicy zachmurzenie ma być duże z możliwymi przelotnymi opadami w Zakopanem. Natomiast jutro temperatura zbliży się do nawet 20 stopni i ma być zdecydowanie więcej słońca.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: Iwona i Iwo Urban świętują dzisiaj swoje imieniny. To jest wtorek, to jest 19 maja. Przed nami kolejna godzina z Radiem Alex. A razem z wami jest Łukasz Tymków.
7: Radio Alex.

0: Lucky Britney Spears. Oczywiście szczęśliwy scenariusz ze szczęśliwym zakończeniem odbywał się, a właściwie jego realizacja w ramach wspólnych ćwiczeń Polskich Kolei Linowych, Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. A chodziło o ewakuację pasażerów z unieruchomionego wagonika kolei linowej na Kasprowy Wierch. Służby wspólnie ćwiczą cyklicznie ten scenariusz, bo tego typu treningi pozwalają doskonalić procedury i współpracę służb. No, żeby w sytuacji realnego zagrożenia działania ratownicze przebiegały i sprawnie, i bezpiecznie. I oby ten scenariusz nie był oparty na faktach. Natomiast stan faktyczny i przewidywany dotyczący pogody już za chwilę na antenie Radio Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Już 16 czerwca w MCK w Nowym Targu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety w kasie MCK oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
3: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
0: Pogodne, błękitne niebo. To na jutro przewidują synoptycy, właściwie na całym Podhalu. Temperatury mają wynosić od 17 stopni w Zakopanem do nawet 21 w Nowym Sączu. Dziś jeszcze maksymalnie 15 stopni Celsjusza w Zakopanem i możliwy tutaj przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze naszego regionu zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego.

0: Ponad 14 milionów złotych. Tyle stracili w ciągu ostatniego roku w Małopolsce obywatele w wyniku oszustw na tak zwaną legendę. Czyli na przykład poprzez to, że wyłudzono od nich kody cyfrowe do płatności w internecie. Oszuści najczęściej podszywają się pod znajomych, rodzinę czy na przykład pracowników banków. A policja przypomina, zawsze musimy potwierdzić tożsamość rozmówcy, sprawdzamy komunikaty w aplikacji bankowej i absolutnie nie klikamy w żadne podejrzane linki i też nie ulegamy presji i nie przekazujemy gotówki nieznajomym ludziom. A złodziejom przypominamy, kradzione nie tuczy. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.

0: Sponsorem konkursu O Mamo Co Robić jest właściciel Tatra Harmony Spa and Wellness w Helan Family and Spa.
1: Już za tydzień Dzień Matki. No i w związku z tym na naszej antenie konkurs. W tym konkursie może wziąć udział właściwie każdy, kto chciałby mamie sprezentować coś wyjątkowego. A tą wyjątkową rzeczą jest wizyta w Spa and Wellness. Żeby wygrać, trzeba wypełnić specjalny formularz. Ten znajduje się na naszej stronie radioalex.com.pl. Tam bez problemu znajdziecie artykuł, który wszystko tłumaczy. A propos tego konkursu, warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wpisanie we wspomnianym przeze mnie wcześniej formularzu supermocy waszej mamy. Cóż takiego wyjątkowego ona potrafi? Na wasze prace czekam do godziny, najpóźniej do godziny 16.
0: Sponsorem konkursu O Mamo Co Robić jest właściciel Tatra Harmony Spa and Wellness w Helan Family and Spa.
2: Radio Alex.
0: Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
6: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
7: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają twoje wnętrze. Pomożemy ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.

0: nadal można się zgłosić do naszego konkursu z okazji Dnia Matki. Szczegóły na radioalex.com.pl. No i też parę szczegółów na pewno pojawi się jeszcze na antenie po godzinie 15. Kto dzisiaj wygra voucher do spa, o tym przekonamy się przed 17, a o tym, co ważnego dzieje się w regionie, kraju i świecie, już za chwilę.
1: Głośne samochody i motocykle pod lupą policji w Lipnicy Wielkiej. W wiadomościach Radia Alex już za chwilę, także o tym, co może nas ostrzec przed burzą w górach i nowe informacje w sprawie obrony przed dronem w Estonii. Anna Kruszewska, zapraszam i polecam.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
0: Tuż po 15 w Radiu Alex usłyszycie teraz najnowsze wiadomości.
1: Anna Kruszewska. Policja wzięła pod lupę zbyt głośne samochody i motocykle. Funkcjonariusze z Jabłonki i Nowotarskiej Drogówki prowadzili kontrolę na terenie gminy Lipnica Wielka. Sprawdzano m.in. trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów oraz poziom hałasu emitowanego przez układy wydechowe. Podczas działań ujawniono 3 pojazdy, które przekraczały dopuszczalne normy hałasu. W efekcie policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne tych aut. Mundurowi przypominają, że zbyt głośne wydechy są uciążliwe dla mieszkańców i często wynikają z nielegalnych przeróbek pojazdów. Zapowiadają też kolejne kontrole w sezonie wiosenno-letnim.
8: To są wiadomości z Podhala.
1: Warto spojrzeć w niebo, zwłaszcza jeśli planujecie wycieczkę w góry. Chmury pierzaste zwiastują zmianę pogody, ciężkie granatowe burze, a te o kształcie soczewki wiatr halny. To podstawowa wiedza zwykłego obserwatora nieba. Temat jest jednak bardziej skomplikowany. Obserwacja chmur może być bardziej pomocna niż prognoza pogody w przeróżnych aplikacjach, przekonuje Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem. Przed burzą w górach mogą nas ostrzec ognie świętego Elma.
9: Objawem chmur burzowych w górach mogą być ognie świętego Elma. Właśnie niewiele może osób zna to zjawisko dokładnie, natomiast ci, którzy chodzą po górach, zwłaszcza latem, mogli spotkać się z takim dosłownym przejawem elektryczności na własnej skórze. Wtedy czujemy taki ładunek wręcz elektryczny, często metaliczny smak w ustach. Jeżeli mamy dłuższe włosy, one potrafią stać pionowo dęba, a jeżeli obok nas jest jakiś ostro zakończony maszt, czy chociażby na statku możemy to też zobaczyć, słyszymy taki dźwięk bzyczącego prądu, że tak powiem. No, jest to słyszalne, rzadko kiedy można zobaczyć delikatny niebieski płomyk. Jeżeli już czujemy taki przejaw elektryczności, to znaczy, że jesteśmy bardzo blisko chmury burzowej, no i musimy się mieć na baczności, no i schronić się albo w niższe miejsce, albo w bezpieczne, zamknięte.
1: Z Pawłem Parzuchowskim, kierownikiem stacji meteorologicznej w Zakopanem, rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska.
2: Radio Alex poleca.
1: Dzień profilaktyki zdrowia już jutro w Ośrodku Zdrowia w Ostrowsku. To wydarzenie skierowane do wszystkich mieszkańców gminy Nowy Targ rozpocznie się o godzinie 11. W programie przewidziano bezpłatne badania profilaktyczne, konsultacje zdrowotne i dietetyczne, warsztaty z pierwszej pomocy oraz ciekawe wykłady i prelekcje. Uczestnicy będą mogli również uzyskać uzyskać informacje na temat świadczeń społecznych z zakresu zdrowia oraz skorzystać z wydawania KARS EKUS.
2: Twoje sprawy.
1: Mieszkańcy gminy Jabłonka będą mogli otrzymać bezpłatne przydomowe kompostowniki. Gmina pozyskała na ten cel 10 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu województwa małopolskiego i rozpoczyna nabór wniosków. Zgłoszenia są przyjmowane do najbliższego piątku. Do rozdysponowania są kompostowniki o pojemności co najmniej 720 litrów. O wsparcie mogą ubiegać się właściciele lub użytkownicy domów jednorodzinnych z terenu gminy, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów. Urząd podkreśla, że zdecydować będzie kolejność zgłoszeń, a pierwszeństwo otrzymają osoby, które wcześniej nie korzystały z podobnego programu. Wnioski można składać osobiście, pocztą lub elektronicznie. Szczegóły dostępne są w Urzędzie Gminy Jabłonka. U nas teraz szczegóły informacji z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
10: Polski MSZ nie otrzymał dotąd odpowiedzi na skierowaną do ambasady Stanów Zjednoczonych notę w sprawie Zbigniewa Ziobry. Donald Tusk przyznał dzisiaj, że państwo polskie nie zawsze charakteryzuje się skutecznością w ściganiu, ale w tym przypadku będziemy bardzo konsekwentni, zapewnił premier.
11: Nikt nie może liczyć na rezygnację, na opuszczenie rąk przez nas, jeśli chodzi o ściganie, szczególnie tych odpowiedzialnych za złe rzeczy, którzy sprawowali kiedyś władzę w Polsce.
10: To deklaracja, a przypomnijmy fakty. W ubiegły wtorek Polska poprosiła o wskazanie podstaw prawnych i fakty wjazdu byłego ministra sprawiedliwości na terytorium USA. Tomasz Skory, Tomku, mimo braku odpowiedzi oficjalnej wiemy już całkiem sporo.
12: Ścigany w Polsce były minister trafił do Stanów Zjednoczonych dzięki pomocy ustępującej administracji Viktora Orbana. Dla Polski istotne jest, czy wyjechał w oparciu o wydany przez nią tak zwany genewski dokument podróży, bo jeśli tak, to obecne władze Węgier mogą go teraz unieważnić, a to ułatwiłoby jego ściganie. To jednak też nie będzie proste, bo nieoficjalnie wiemy także, że za ułatwieniem wjazdu Ziobry do USA stoi zastępca sekretarza stanu Christopher Landau. Czy działo się tak za wiedzą przełożonych Marco Rubio czy Donalda Trumpa jednak? Nie wiadomo. Stąd właśnie waga oczekiwanych oficjalnych wyjaśnień ze strony Amerykanów. W Polsce zaś gotowy jest już dotyczący Zbigniewa Ziobry wniosek ekstradycyjny, który ma trafić do USA natychmiast po uprawomocnieniu się postanowienia o jego aresztowaniu. Jedyny znany termin to w tej sprawie 8 września.
10: Minister obrony Ukrainy przeprosił za incydent i wyraził zadowolenie z powodu zestrzelenia drona, przekazał szef estońskiego resortu obrony Hanno Pevkur. Przypomnę, rumuński samolot F-16 pełniący misję w ramach natowskiej operacji Baltic Air Policing zestrzelił bezzałogowiec nad centralną Estonią. Krzysztof Zasada, od początku zajmuje się tą sprawą. Uzyskałeś nowe informacje, Krzysztofie?
13: Zgadza się.
10: Gdzie są szczątki?
13: No, trwają poszukiwania, bo maszyna spadła w lesie na bagnisty teren. Nie wiadomo jeszcze, czy była uzbrojona, ale jeśli tak, czy ładunek wybuchowy eksplodował. Dron został trafiony koło miejscowości Kabla Kula. Świadkowie opowiadają o nisko lecących dwóch myśliwcach. Rozległ się głośny huk i zobaczyłem, jak dron spada z nieba. Gdy zbliżył się do ziemi, usłyszałem kolejny huk. Tak opisywał jeden z mieszkańców wsi. Nie ma jak dotąd doniesienia o poszkodowanych ani o zniszczeniach na ziemi.
0: Więcej pogodnego nieba spodziewamy się dopiero jutro. Dziś jeszcze sporo chmur, zwłaszcza nad Zakopanem czy Nowym Sączem. Możliwe przelotne opady deszczu. No jutro od samego rana będziemy cieszyli się słońcem. Warto jednak wspomnieć, że nad ranem będzie zaledwie około 5-4 stopni Celsjusza. A jutro w ciągu dnia od 17 w Zakopanem do 21 w Nowym Sączu. Światowy Dzień Fair Play, Dzień Mycia Samochodów i Dzień Dobrych Uczynków. Ten ostatni powinien być codziennie. A propos codzienności, to warto wymienić, że mamy już wtorek i jest to 19 maja. Razem z Wami w Radiu Aleks Łukasz Tymków.

0: Aż chciałoby się tutaj jeszcze dodać ajajaj, albo coś w tym stylu. No ale teraz już nieco poważniej. Będzie o tym, co może rosnąć i latem dawać bardzo fajne owoce. A mowa o sadzonkach, które będą za darmo dostawali mieszkańcy gminy Szeflary. Drzewa owocowe i miododajne można bezpłatnie odebrać już dzisiaj podczas 8. edycji ekologicznej akcji organizowanej przez właśnie gminę Szeflary. Wydawanie sadzonek rozpocznie się o 16 na parkingu przed Urzędem Gminy przy Zakopiańskiej. Co ważne, na jedno gospodarstwo domowe przewidziano po 2 sadzonki i tak będzie aż do wyczerpania zapasów. A ja bym się pospieszył, bo 16 za mniej więcej 40 minut. A jeśli chodzi o dostępne rośliny, to będą m.in. jabłonie, grusze, czereśnie, agrest oraz malina czarna. O tym, czy pogoda będzie sprzyjała działalności w ogrodach, powiem wam za chwilę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Ma

0: wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Dziś wieczorem niebo zacznie się trochę czyścić z tych ciemnych chmur, które w wielu miejscach naszego regionu zalegają. Noc i cały jutrzejszy dzień mają być pogodne. Dziś jeszcze na termometrach od 15 w Zakopanem i Rabce Zdroju do 19 w Nowym Sączu, a jutro nawet 21 w tym ostatnim mieście, a najchłodniej będzie w Zakopanem 17.

0: mniej więcej 30 minut macie jeszcze na to, żeby wysłać w sprawie prezentu dla mamy z okazji Dnia Matki swoje zgłoszenie w naszym konkursie. Trzeba wejść na stronę radioalex.com.pl, znaleźć artykuł o naszym konkursie, a ten nazywa się Mamo, co robić? W formularzu podziękujcie mamie, że zawsze jest obok, albo opiszcie, jakie ma supermoce i czekajcie na telefon od nas. Rozwiązanie konkursu dziś jeszcze przed 17. Będzie on trwał do piątku. Kto nie zdąży dziś, może spróbować też jutro. A nagrodą w tej zabawie jest voucher do spa dla mamy.
1: Radio Ale.

0: 3 lata więzienia. Tyle grozi kierowcy, który wczoraj został zatrzymany w powiecie tatrzańskim. Po 15 mundurowi prowadzili kontrolę na ulicy Broniewskiego w Zakopanem. U 40-letniego mieszkańca powiatu nowotarskiego alkomat wykazał ponad promil alkoholu w organizmie. Kierowca oczywiście ma zatrzymane prawo jazdy, a jego auto odjechało na lawecie. To niestety kolejny już nietrzeźwy zatrzymany przez policjantów w trakcie ostatnich dni. Rekordzistką w ostatnich dniach była 45-latka, która kierowała samochodem, mając w organizmie blisko 4 promile. Więcej o zatrzymaniach przeczytacie na radioalex.com.pl. Nie zapomnijcie wypełnić tam formularza, żeby powalczyć o voucher dla mamy do spa w naszym konkursie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608-599-370 lub 724-507-591.
3: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.

0: que otra, si tú eres Special Edition.
1: Kto dziś zwycięży? Kto zdobędzie voucher do spa dla mamy z okazji Dnia Matki? Rozwiązanie tej zagadki pojawi się na pewno po 16 na antenie Radia Alex, w którym teraz czas na najnowsze wiadomości.
2: Coraz więcej osób traci pieniądze po wyłudzeniu kodów do płatności i danych bankowych. Sukces gminy Czorsztyn. Posłuchajcie, czym może się pochwalić. W informacjach z kraju poszukiwania młodego mężczyzny na jeziorze Jukste w Warmińsko-Mazurskim. Szczegóły w wiadomościach Radia Alex o 16. Anna Kruszewska. Zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
10: Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
12: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowit.
15: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: To już godzina 16. We wtorkowe popołudnie czas na najnowsze wydanie naszych wiadomości.
3: Oto szczegóły wiadomości Radia Alex. Anna Kruszewska. Policja ostrzega przed internetowymi oszustwami. Coraz więcej osób traci pieniądze po wyłudzeniu kodów do płatności i danych bankowych. Oszuści najczęściej podszywają się pod członków rodziny, znajomych, pracowników banków, a nawet policjantów. Tylko w ubiegłym roku w Małopolsce ofiarą takich przestępstw padło 450 osób, a ich straty przekroczyły 14 milionów złotych. Funkcjonariusze zwracają też uwagę na fałszywe wiadomości o mandatach i punktach karnych. Cyberprzestępcy wysyłają linki prowadzące do podrobionych stron przypominających serwisy rządowe lub aplikacje mObywatel. Policja apeluje, by nie klikać w podejrzane linki, dokładnie sprawdzać nadawców wiadomości i nigdy nie działać pod presją czasu.
4: Radio Alex jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
3: Na Podhalu pojawiły się pierwsze oscypkomaty. Jedna z dużych firm przetwórczych sprzedaje w nich nie tylko sery, ale i własne przetwory. Nasza reporterka pytała, czy automaty zastąpią fasiągi na krupówkach stoiska, w których sprzedawcy oferują te same wyroby.
5: A to ciężkie, żeby zniknęło tyle stanowisk. Nie, myślę, że nie.
6: Czyli nie zastąpi maszyna człowieka?
5: Myślę, że raczej nie. Myślę, że ciężko będzie. Ze sprzedawcą pani porozmawia, a z automatem pani nie porozmawia, nie? Nie dowie się na przykład, czym się różni tradycyjne od klasycznego.
6: Oscypek.
5: Tak jest, oscypek, no.
6: No i z maszyną nie można się targować.
5: No nie można. Z nami się tutaj potargujemy, coś i cenę puścimy zawsze.
6: Czy nie obawia się pan o swoją pracę?
7: Nie obawiam się. Jednak oscypek tutaj to jest jakaś tradycja, nie? Na krupówkach kupić.
6: I zawsze można porozmawiać ze sprzedawcą.
7: No na przykład można porozmawiać, można się potargować. O.
3: Ze sprzedawcami na krupówkach rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Trwają poszukiwania sprawców kradzieży koni, do której doszło w nocy z 8 na 9 maja na osiedlu Grel w Nowym Targu. Za pomoc w ich odnalezieniu wyznaczono nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych. Jak wynika z przekazanych informacji, sprawcy mieli poruszać się samochodem dostawczych drogą techniczną wzdłuż Zakopianki, początkowo w kierunku Trutego i Ludźmierza. Hodowcy apelują do mieszkańców o zachowanie czujności oraz sprawdzenie zapisów z kamer monitoringu w okolicy. Numer telefonu, pod którym możecie zadzwonić, jeśli macie informacje mogące pomóc w odnalezieniu złodziei i skradzionych zwierząt, znajdziecie na radioalex.com.pl. Tam także więcej szczegółów tej sprawy. Teraz temat dużo przyjemniejszy. Duży sukces gminy Czorsztyn. Samorząd zdobył prestiżową nagrodę Grand Prix w konkursie Edukacyjna Gmina Małopolski 2026. Wyróżnienie przyznano podczas gali Rozwiń swoją gminę, organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W konkursie rywalizowało 37 małopolskich gmin. Nagrodę przyznano za projekt Ocalić historię zatopionej wioski, realizowany we współpracy z Centrum Kultury Gminy Czorsztyn, Archiwum Stare Maniowe oraz mieszkańcami. Projekt poświęcony jest pamięci o dawnych Maniowach i lokalnej historii regionu. Władze gminy podkreślają, że to wyróżnienie jest efektem wspólnej pracy mieszkańców, instytucji i osób zaangażowanych w pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa. Po informacjach z regionu czas na te z kraju i ze świata. Do studia przynosi je Bogdan Zalewski.
8: 18-latek jest od rana poszukiwany na jeziorze Juksty koło Mrągowa w Warmińsko-Mazurskiem. Niedługo do akcji wprowadzony zostanie robot podwodny. Służby przypominają, aby podczas wolnego czasu, wolnego relaksu pamiętać o kamizelkach ratunkowych.
9: Woda w mazurskich jeziorach ma 13-14 stopni. Jest to jeszcze dość chłodna woda. Pamiętajmy o tym, aby wybierając się popływać, pożeglować, mieć ze sobą na łodzi wszystkie środki asekuracyjne, ratunkowe pod ręką, a najlepiej przy silniejszym wiatrach na sobie. W wodzie o takiej temperaturze szybko tracimy siły, szybko dochodzi do wychłodzenia. Pamiętajmy o swoim bezpieczeństwie, o bezpieczeństwie tych, którzy z nami pływają.
8: Zwraca uwagę szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka. Jest akt oskarżenia wobec byłej prezes Fundacji Orlen. Katarzyna R. jest podejrzana o wyrządzenie Fundacji szkody majątkowej w wysokości blisko 5 milionów złotych. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała go do sądu. Krzysztof Zasada.
10: Wy
1: Według śledczych zatwierdziła pisemne sprawozdanie dotyczące sposobu wykorzystania darowizny przekazanej przez jej fundację, Fundacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego, na realizację projektu Akademia Aktywności Obywatelskiej. Z ustaleń prokuratury wynika, że obdarowana fundacja wykorzystała przekazane 4 700 000 zł niezgodnie z celami. Sfinansowała z tych pieniędzy polityczną kampanię medialną w prasie i na billboardach. Zachęcała w niej do głosowania 4 razy na nie w referendum z października 2023 roku oraz w negatywnym świetle przedstawiała polityków ówczesnej opozycji. Katarzyna R. podczas śledztwa nie przyznała się do zarzutów i odmówiła składania wyjaśnień.
8: Nowy premier Węgier, Peter Madziar, przybył do Krakowa. To prywatna część jego pierwszej oficjalnej zagranicznej podróży po zaprzysiężeniu. Polityk jest już na Wzgórzu Wawelskim. Tu zwiedzi katedrę i spotka się z metropolitą krakowskim, kardynałem Grzegorzem Rysiem. Po południu Madziar uda się pociągiem do Warszawy. Ma tam już części oficjalnej zaplanowane rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. W czwartek ma jeszcze w planach wizytę w Gdańsku i rozmowę z Lechem Wałęsą. Szef węgierskiego rządu w poście w mediach społecznościowych napisał po polsku i węgiersku: Polak, Węgier, dwa bratanki. Przypomnijmy, że brzmi to wieloznacznie, bo Madziar znaczy Węgiera.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: To tak nawiążę do starej polskiej piosenki i powiem, że tyle słońca będzie w każdym mieście i w każdej miejscowości na Podhalu już jutro. Dziś stopniowo niebo zacznie się przecierać, no i coraz mniej chmur będzie na nim. Nad ranem jednak spowoduje to dosyć niską temperaturę, bo minimalne wskazania termometrów mogą zatrzymać się zaledwie 4 stopnie powyżej zera. Jutro za to temperatura nam to wynagrodzi, bo będzie od 17 stopni w Zakopanem do 21 w Nowym Sączu i wszędzie dużo pogodnego nieba.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Podobno jak na Urbana chwile jakie, mówią, że i lato takie. No nie wiem. A imieniny Urbana są dzisiaj. Poza tym świętuje Iwo i Iwona i pewnie wiele osób, które urodziły się 19 maja, bowiem ten mamy w kalendarzu, to wtorek. I razem z wami w Radiu Aleks Łukasz Tymków.
4: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Aleks.

0: Ajajaj, jeszcze chwila, jeszcze moment i będziemy wiedzieli, kto dzisiaj zdobywa voucher do spa dla mamy. Już niedługo zadzwonimy do tej osoby, która będzie mogła właśnie dać taki wspaniały prezent swojej mamie. Jeśli wam się nie udało dzisiaj, koniecznie czekajcie, być może zadzwonimy jutro. No i nie zapomnijcie powiedzieć innym też, żeby wypełnili specjalny formularz na naszej stronie radioalex.com.pl. Tam możemy wpisać albo na przykład jakie mama ma supermoce, albo za co jej chcemy podziękować. A już za chwilę w Radiu Alex pojawi się najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Już 16 czerwca w MCK w Nowym Targu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety w kasie MCK oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
4: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
7: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
2: Po reklamie.
0: Coraz więcej pogodnego nieba wieczorem i w nocy, nad ranem minimalnie 4 stopnie Celsjusza, a jutro w ciągu dnia będziemy notowali od 17 stopni w Zakopanem, 19 ma być w Nowym Targu, a nawet 21 stopni w Nowym Sączu. Będzie też bardzo słonecznie.
1: Radio Ale.

Wtorkowe popołudnie już niedługo, rozwiązanie naszego konkursu, ale teraz wieści o tym, że na Podhalu pojawiły się już pierwsze oscypkomaty. Jedna z dużych firm przetwórczych sprzedaje w nich nie tylko sery, ale i własne przetwory. No i nasza reporterka pytała, czy automaty zastąpią fasiągi na krupówkach, czyli stoiska, w którym sprzedawcy oferują te same wyroby. I więcej na ten temat usłyszycie dziś między innymi w naszym wieczorze reporterów po 21:00. A teraz będzie pani Ola z Rumunii, czyli Aleksandra Stanek.

0: Sponsorem konkursu O Mamo Co Robić jest właściciel Tatra Harmony Spa and Wellness w Helan Family and Spa.
1: Jak ja lubię ten moment. To jest taki cudowny dreszczyk bardzo pozytywnej emocji, kiedy mogę poinformować kogoś, że będzie mógł obdarować swoją mamę voucherem do Spa and Wellness, bo to właśnie jest nagroda w naszym konkursie Mamo Co Robić. A ja już nie czekam i wykręcam numer do Agnieszki z Czarnej Góry.
2: Halo, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry. Radio Alex Łukasz Tymków.
2: Dzień dobry.
1: Chyba się, Agnieszko, spodziewasz, w jakiej sprawie do ciebie dzwonię.

0: No, chyba się domyślam. Będzie coś z Dniem Mamy chyba.
1: Oczywiście, że będzie coś z Dniem Mamy. Powiedz parę słów o twojej wspaniałej mamie. Jak ma na imię? A. Gdzie mieszka?
0: Więc ma na imię Bernadetta i mieszka w Czarnej Górze.
1: Mhm.
0: I jest dla mnie całe życie wzorem do naśladowania. Zawsze mogę na nią liczyć i zawsze stoi po mojej stronie. To jest w sumie takie najważniejsze.
1: No właśnie. Niby tak mało, a jednak to jest ogromna wartość w życiu.
0: Tak, dla mnie jest wzorem do naśladowania po prostu.
1: No i teraz mam nadzieję, że potem po niej ty też wybierzesz się do Spa and Wellness, bo voucher, który damy tobie, przekażesz mamie razem z kwiatami zapewne w przyszły wtorek.
0: Dziękuję bardzo.
1: I ty też możesz swojej mamie sprezentować taki wyjątkowy voucher do Spa and Wellness. Wystarczy, jeśli wejdziesz na naszą stronę radioalex.com.pl i wypełnisz formularz. Tam można wpisać różne rzeczy. Za co mamie dziękujesz, dlaczego jest wyjątkowa, albo jakie ma supermoce. Przypominam, że Dzień Matki już za tydzień, a za chwilę afterparty w Radiu Alex.
2: Sponsorem konkursu O Mamo Co Robić jest właściciel Tatra Harmony Spa and Wellness w Helan Family and Spa.
3: Radio Alex.
2: Reklama.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
6: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
7: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Ma

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: za nami piękny akcent na koniec mojej dzisiejszej obecności w Radiu Alex, czyli miałem przyjemność wręczyć komuś voucher dla mamy, żeby sobie odpoczęła i poczuła się zaopiekowana w Spa and Wellness. Nasz konkurs także jutro po 12:00. Bądźcie z nami, no i koniecznie wchodźcie na stronę radioalex.com.pl i wypełniajcie specjalny formularz w tym konkursie. A dziś Łukasz Tymków żegna was. Uśmiechnijcie się, jutro będzie lepszy dzień i zaświeci dla nas słońce.
1: Anna Kruszewska, zapraszam na wiadomości Radia Alex, a w nich wspólna akcja służb w Małopolsce. Funkcjonariusze przejęli nielegalne papierosy i tytoń. Problemy przy remoncie mostu w Szaflarach. Aresztowano mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka. Nowe informacje na temat tragedii w gminie Barciany na Mazurach.

0: Reklama. Aby ją docenić wyjątkowo, postaw na nieoczywisty prezent. Na Dzień Mamy w Termach Szaflary. Od 23 do 26 maja czeka na Was specjalna oferta, która łączy relaks, regenerację i możliwość wspólnego świętowania w strefie basenowej i w saunach. 26 maja mama i dziecko wchodzą w cenie jednego biletu. Czas spędzony razem, piękne wspomnienia i bezcenna radość absolutnie gratis. Dzień Mamy w Termach Szaflary. Szczegóły na termyszaflary.com.
1: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kuachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kuachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
0: Po reklamie.
2: Wtorek, 19 maja i 17 na zegarach w Radiu Alex. Posłuchajmy razem wiadomości.
3: Anna Kruszewska. Na początek wspólna akcja Policji, Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej przeciwko nielegalnemu handlowi wyrobami akcyzowymi w Małopolsce. Podczas działań prowadzonych m.in. w rejonie Rabki Zdroju funkcjonariusze zatrzymali samochód dostawczy przewożący nielegalne wyroby tytoniowe oraz urządzenie do podgrzewania tytoniu bez wymaganych znaków akcyzy. Pojazdem kierował 44-letni mieszkaniec powiatu oświęcimskiego. W trakcie dalszych czynności zabezpieczono także gotówkę, blisko 70 tysięcy złotych i ponad 1000 euro. Służby przejęły tysiące sztuk nielegalnych wyrobów akcyzowych. Wstępnie oszacowano, że straty Skarbu Państwa mogły sięgnąć ćwierć miliona złotych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Nowym Targu. Problemy przy remoncie mostu w Szaflarach. Intensywne opady deszczu z ostatnich dni doprowadziły do przerwania grobli zabezpieczającej prace prowadzone na potoku Biały Dunajec. W efekcie częściowo zalane i zamulone zostały elementy konstrukcji remontowanego mostu. Konieczne będzie teraz m.in. odtworzenie zabezpieczeń, usunięcie naniesionego żwiru i gałęzi oraz oczyszczenie uszkodzonych fragmentów fundamentu. Z tego powodu roboty zostały czasowo wstrzymane. Prace mają wrócić po obniżeniu poziomu wody i poprawie warunków bezpieczeństwa prowadzonych prac.
4: Twoje sprawy.
3: Uwaga, mieszkańcy Kluszkowiec. Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach informuje, że jutro będzie przerwa w dostawie wody przy ulicy Borek. Utrudnienia potrwają od godziny 8 do 15 i są związane z pracami prowadzonymi na gminnej sieci wodociągowej.
4: Radio Alex jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
3: Miasto Zakopane przedstawia swoją ofertę na różnych rynkach turystycznych. Według oceny specjalistów z Biura Promocji Miasta w wakacje najwięcej turystów może przyjechać z krajów sąsiednich. Do nich skierowane są obecnie działania promocyjne. Zaangażowani są również prywatni przedsiębiorcy.
5: Aktualnie pracujemy nad organizacją study tourów influencerów i dziennikarzy słowackich. Już prowadzimy z nimi rozmowy i chcielibyśmy około 10 takich topowych dziennikarzy i influencerów zaprosić. Polega to zawsze tak, że najpierw rozmawiamy z przedsiębiorcami. Robimy bardzo bogaty program. Na ten moment mamy już kilku dużych partnerów, jeżeli chodzi o branżę noclegową, którzy chętnie z nami współpracują. Wiele restauracji, to już widać, też już w tym roku chociażby podjęło z nami współpracę, więc restauracje też chętnie wchodzą we współpracę. No i nasze spółki, Termy Zakopiańskie, no i Polskie Koleje Linowe.
3: Od początku roku odbyło się już 6 study tourów skierowanych do turystów z Węgier, Izraela i z Emiratów Arabskich.
5: Mieliśmy też wizytatora gwiazdek Michelin, ponieważ w Zakopanem mamy 3 restauracje, które są w przewodniku Goldmino i również właśnie ten czeski wizytator sprawdzał nasze restauracje.
3: Działania promocyjne Zakopanego wspierała Małopolska Organizacja Turystyczna, do której miasto należy od 2 lat, mówił Mateusz Pajek z Zakopiańskiego Urzędu Miasta. A teraz już Anna Wachowska i Bogdan Zalewski z informacjami z kraju i ze świata.
6: Jest 3-miesięczny areszt dla 4 mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka z gminy Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Tak zdecydował sąd rejonowy w Kętrzynie.
7: Piotr Bułakowski. Piotrze, jak sąd argumentował tę decyzję?
8: Sąd uznał, że zgromadzony na tym etapie śledztwa materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych im czynów. Według śledczych w sobotni wieczór jeden z podejrzanych miał spowodować u 13-latka ciężki uszczerbek na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Pozostała trójka miała mu w tym pomóc. pomóc, goniąc chłopca i uniemożliwiając mu ucieczkę. Wszyscy odpowiedzą też za nieudzielenie pomocy i usiłowanie pobicia innego małoletniego. Trzej bracia i ich szwagier w wieku od 30 do 43 lat zostali aresztowani na 3 miesiące.
7: Komercyjne zapasy ropy na świecie powoli się kończą.
6: Międzynarodowa Agencja Energetyki ostrzega, magazyny mogą stać się puste w ciągu już nie miesięcy, lecz tygodni. Wszystko przez zakłócenia w dostawach ropy w związku z blokadą cieśniny Ormus.
7: Igor Skrzypek, a co jeśli sytuacja w Zatoce Perskiej nie wróci do normy?
9: Zapasy będą kurczyć się coraz to szybciej, ale nie oznacza to, że ropy za chwilę zabraknie zupełnie.
10: Globalne zapasy ropy przekraczają 4 miliardy baryłek i oczywiście starczyłyby na zaledwie kilka tygodni, jeśli doszłoby do zastopowania całej produkcji.
9: A ta, jak uspokaja wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak, wynosi dziennie ponad 90 milionów baryłek. Jego zdaniem realne są dalsze podwyżki ceny ropy do poziomu 130 dolarów za baryłkę. Tak wysoki poziom prawdopodobnie ograniczyłby popyt na ropę, bo byłaby zbyt droga. Wtedy zapasy magazynowe zaczęłyby kurczyć się zdecydowanie wolniej.
7: Metallica zagra dziś wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Do tej pory koncertowała już w naszym kraju kilkanaście razy.
6: Fani zespołu od rana widocznie są na ulicach Katowic i Chorzowa.
11: Będzie dobry show, pewnie nie marzę, bo od lat czekałem, żeby przyjechali. Się doczekać nie mogłem. No i się udało.
12: Skąd jesteście?
11: Słowakia.
13: Specjalnie na Metallicu jsme przyszli.
12: Dlaczego się lubi ten zespół?
13: Kvôli synovi. Syn je wielki fanuszyk Metalliki.
12: To kto idzie bardziej na koncert, tata czy dziecko?
14: Tata typowo gościnnie jako obstawa, nic więcej. Widać nawet po ubiorze.
6: Z sympatykami Metalliki w Katowicach rozmawiał Marcin Buczek.
2: Dobrze to wygląda w pogodzie dla Podhala i dla Podbeskidzia, jeśli chodzi o środę, no bo w środę dużo słońca i na Podhalu, i na Podbeskidziu. W Zakopanem jutro 14 stopni maksymalnie, w Nowym Targu 18, w Bielsku Białej nawet 20. Jeśli chodzi o czwartek, no to mogą się przydać parasole i na Podhalu, i na Podbeskidziu, choć trochę intensywniej może padać na Podhalu. Co do temperatury, to nie będzie mniej, 18-19 stopni w Bielsku w czwartek, w Nowym Targu 16 stopni, a w Zakopanem 12-13. W końcu wróciła do nas na Podhale i na Podbeskidzie prawdziwie dobra pogoda, więc mamy misję na ten tydzień. Trzymać kciuki, żeby się na weekend nie pogorszyło. Oczywiście może być lepiej. Zaczynamy program po godzinach w Radiu Alex we wtorek. Na początek Becky G i Bad Bunny. Będzie Majores. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry. To już prawie 7 minut po 17.

0: Roy Orbison w Radiu Alex. Do śpiewania w samochodzie, stojąc w korku na przykład. A my dzisiaj na pewno nie będziemy stać w miejscu, tylko pobiegamy po tym tygodniu, no i sprawdzimy, co fajnego przed nami w regionie. Do tego trochę muzycznego świata. Jeszcze na moment wrócę do Eurowizji 2026, bo okazuje się, że wieloletnia walka organizatorów z łatką konkursu muzycznego z polityką w tle spaliła na panewce. Będą też rekordy i sprawy podatkowe. Polecamy się, bo i dobrze zagramy za chwilę bardzo tanecznie. Darius and Finley. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

Fever Dream, czyli świetna piosenka Alexa Warrena w Radiu Alex. Może jeszcze nie świetnie, ale na pewno coraz lepiej wygląda to w kalendarzu. Mamy wtorek, czyli poplanujemy sobie najbliższy czas w regionie. W czwartek w Zakopanem Memoriał Andrzeja Sekurackiego. Jesteśmy razem. Integracyjne wydarzenie sportowe poświęcone pamięci twórcy ośrodka na Kamieńcu. Będzie miało miejsce w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Chramcówki. Memoriał Jesteśmy Razem potrwa od godziny 10 do 13 i będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu, budowania relacji oraz promowania aktywności osób z niepełnosprawnościami. Tak czytamy w zaproszeniu, polecamy więc na czwartek, a więcej w tej sprawie piszemy na radioalex.com.pl.

0: Reklama.
1: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.coton.pl.
0: Po reklamie.
2: Radio Aleks.

0: Dangerous, Cardinal Official i Akon w Radio Alex. Za chwilę będzie już 18. Będą wiadomości, będzie prognoza pogody, a po 18, słuchajcie, wrócimy na chwilę do Eurowizji, bo jest duża afera. I o dziwo nie u nas, chociaż u nas też jest, ale tam jest jeszcze większa. Bądźcie blisko.
1: Radio Alex.

0: technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Po reklamie.
7: Jest już 18, czyli wiadomości z kraju i ze świata. Przed nami Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
8: Wycofanie 5000 żołnierzy Stanów Zjednoczonych z Europy nie pokrzyżuje planów obronnych Sojuszu Północnoatlantyckiego.
9: Zapewniał na konferencji prasowej w Brukseli najwyższy dowódca NATO, Amerykanin, generał Aleksus Grynkiewicz.
8: W miarę jak europejski filar wojskowy staje się coraz silniejszy, Stany Zjednoczone zyskują ograniczenie swojego kontyngentu. Skupiają się na tym, by zapewnić sojuszowi te krytyczne ważne zdolności, których Europejczycy jeszcze nie posiadają.
9: Wyjaśniał generał Grynkiewicz. Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych, potwierdza minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
8: Prokurator generalny czeka teraz na rozstrzygnięcie sądu dotyczące tymczasowego aresztowania byłego ministra sprawiedliwości za rządów Zjednoczonej Prawicy.
9: Witamy reportera Michała Radkowskiego.
10: Witam.
9: Jakie jeszcze plany wobec Zbigniewa Ziobry ma Waldemar Żurek?
10: Chcę ustalić, w jaki sposób 10 dni temu polityk PiS wjechał do Stanów Zjednoczonych, jaki ma tam status, a także kto i w jaki sposób udzielił mu zgodę na pobyt. W tej sprawie wystąpił do naszego MSZ i amerykańskiego ambasadora.
11: Na pewno będziemy też drogą dyplomatyczną ustalać, czy rzeczywiście Ziobro ma jakiś specjalny parasol polityczny w Stanach Zjednoczonych i dlaczego.
10: Waldemar Żurek zapowiedział też, że podejmie próbę unieważnienia paszportu Zbigniewa Ziobry. Jutro natomiast minister sprawiedliwości ma spotkać się z prokuratorem generalnym Węgier, by porozmawiać z nim o tym, gdzie może znajdować się teraz Marcin Romanowski.
9: Czy wieczorem poznamy piłkarskiego mistrza Anglii?
8: Szanse na świętowanie mają kibice londyńskiego Arsenalu. Wszystkim może przesądzić mecz Wisienek z Obywatelami, czyli drużyny Bournemouth z Manchesterem City.
9: Na linii faktów Patryk Serwański z redakcji sportowej. Piłkarze z Manchesteru muszą wygrać, by zachować szansę na tytuł.
12: Tak, jeśli zremisują albo przegrają, to wieczorem Arsenal będzie mistrzem, a warto dodać, że londyński klub na taki sukces czeka 22 lata. Natomiast Manchester City ma przed sobą naprawdę bardzo trudne zadanie. Bournemouth notuje bowiem fantastyczną serię 16 meczów bez porażki w Premier League. Ostatnio przegrali 3 stycznia. No chcemy do końca sezonu mieć jakieś opcje. Chcemy w ostatnim meczu z naszymi kibicami jeszcze o coś grać. Chcemy, by mecz z Aston Villą miał znaczenie. Ale żeby tak się stało, musimy wygrać z Bournemouth. Tak mówił trener Manchesteru City, czyli Pep Guardiola.
7: Sporo pogodnego nieba dzisiaj wieczorem oraz nocą nad Podhalem i nad Podbeskidziem. Jeśli chodzi o temperaturę, no to nad ranem w środę w Zakopanem 5 stopni minimalnie, w Nowym Targu też 5 stopni, w Bielsku Białej cieplej 8 stopni. No i jutro też będzie cieplej w Bielsku 19-20 stopni, w Nowym Targu 17, w Zakopanem 13. Jutro nigdzie nie będzie padać. Dziewiętnasty maja, dzień mycia samochodów. Ja przy tak ładnej pogodzie wolę nie ryzykować świętowania, bo jak ja umyję, to na bank będzie padać. Mike Oldfield i Maggie Rady. Tak klimatycznie na początek tej godziny w radiu. Aleks, Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie, 3 minuty po 18:00.

0: Andy Dust, Zokar i ja w Radiu Alex, a w kwestii Eurowizji w Mołdawii nie mówi się o śpiewaniu, a o 12 punktach dla Polski od tamtejszego jury. Otóż według tamtejszych polityków 12 punktów musi zawsze dostać Rumunia, która jest sąsiadem, ma wspólną historię i tak dalej. Także niezależne jury miało tylko jeden wybór, ale nie skorzystali z tej opcji i dzięki temu nasza Alicja Szemplińska zdobyła od nich maksymalną notę. W związku z tą aferą do dymisji podał się dyrektor generalny publicznego nadawcy. No to skoro wszystko tam jest jasne, to po co zatrudniać jury? Z rozdzielnika przydzielić 12 punktów komu trzeba i tyle. Ewentualnie można zostawić jury, ale puścić im tylko jedną, wiadomo jaką, piosenkę rumuńską. Nie będą mieli wyjścia i zagłosują na kogo trzeba. To się nazywa niezależność w dzisiejszych czasach. W Radiu Alex za chwilę wracamy do muzyki. Będzie grupa Sugar Babes.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
3: Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
5: Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608-599-370 lub 724-507-591.
6: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 51015, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
7: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.
2: Radio.

0: Chronicki w Radiu Alex. Wracamy do tematów imprezowych w regionie. Już jutro w Ośrodku Zdrowia w Ostrowsku odbędzie się Dzień Profilaktyki Zdrowia. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich mieszkańców gminy Nowy Targ i rozpocznie się o godzinie 11, a w programie przewidziano bezpłatne badania profilaktyczne, konsultacje zdrowotne i dietetyczne, warsztaty z pierwszej pomocy oraz ciekawe wykłady i prelekcje. Też będzie można sobie na przykład wyrobić kartę EKUS, bardzo ważną w trakcie wakacji, jeśli wybieramy się gdzieś do jakiegoś państwa Unii Europejskiej. No więc warto się jutro wybrać.
1: Radio Ale.

0: Always Have, Always Will i zespół Ace of Base w Radiu Alex. A teraz ciekawy temat podatkowy, bo okazuje się, że Shakira w końcu może odetchnąć z ulgą, bo spora gotówka wróci na jej konto, jakieś 60 milionów euro, które hiszpański fiskus naliczył jej za bycie rezydentką tego kraju i niepłacenie podatków. Okazało się, że tak nie było. Zabrakło 20 dni do statusu rezydentki, czyli podatek naliczono nienależnie. 8 lat trwało wyjaśnienie tej sprawy, a my narzekamy na opieszałość polskich urzędów. Okazuje się, że w Hiszpanii w tej sprawie wcale nie jest lepiej. Masters i Arek Kopaczewski za chwilę w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej.

0: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
7: Po reklamie.

0: Silent Circle w Radiu Alex. Z całą pewnością mieli talent do różnego rodzaju rekordów, ale jest w dzisiejszych czasach ktoś, kto ma chyba największy talent do bicia rekordów, szczególnie w streamingu. Nazywa się Drake i znowu pobił kolejny rekord. Rekord bardzo prestiżowy. O tym po 19:00 wcześniej w Radiu Alex na pewno wiadomości i prognoza pogody. Polecam.
1: Radio Alex.
0: Jest już 19:00, czyli dobra pora na wiadomości. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
2: Żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
3: Informuje w mediach społecznościowych wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz tuż po rozmowie z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem.
2: Ponownie witamy dzisiaj reportera Michała Radkowskiego.
4: Jestem, dzień dobry.
3: Co jeszcze napisał szef MON?
4: Jego wpis w serwisie X jest dość lakoniczny. Zapewnia w nim, że Pete Hegseth potwierdził mu, że nie zmienia się zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski, a to brzmi bliźniaczo do przytoczonego przez zdania, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w naszym kraju nie zapadła. Władysław Kosiniak-Kamysz pisze też, że Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie. Są też kurtuazyjne zapewnienia o tym, że relacje wojskowe między Polską a Stanami są silne, a nasz kraj jest modelowym sojusznikiem. Takie zdanie miał wielokrotnie dziś usłyszeć podczas rozmowy z Pete'em Hegsethem, minister obrony.
3: Wielką manifestację w Warszawie zapowiadają funkcjonariusze służby więziennej.
2: 10 czerwca planują demonstrować głównie przed siedzibą Ministerstwa Finansów.
3: To protest przeciwko zmianom w wypłatach świadczeń mieszkaniowych, wynegocjowanych z końcem roku.
2: Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, usłyszałeś, że więziennicy czują się oszukani przez rząd.
5: Są wyjątkowo oburzeni, tym bardziej, że świadczenia mieszkaniowe w ustalonej w porozumieniu wysokości były im już wypłacane od początku roku. Nie godzą się na zmniejszenie tych kwot, mówił mi szef Solidarności Więzienników Andrzej Kołodziejski.
6: Przypomnę, że już wielu pobrało sobie różnego rodzaju hipoteki, płacąc tego świadczenia mieszkaniowego, między innymi właśnie kredyty, więc absolutnie związek zawodowy nie daje na to zgody.
5: Ze wstępnych wyliczeń związków wynika, że 16 tysięcy funkcjonariuszy straci na zapowiadanych przez resort finansów zmianach średnio po 300 zł miesięcznie. Najwięcej w Kielcach, po 500.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami.
3: Alerty obowiązują na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem, a także w części Pomorza, Warmii i Mazur, województwa kujawsko-pomorskiego, Podlasia i Mazowsza.
2: Lokalnie może spaść tam do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr będzie osiągał w porywach prędkość 65 km na godzinę.
0: Środa na Podhalu i na Podbeskidziu będzie się zaliczać do tych dobrych, przyjemnych dni, no bo jutro tylko słońce, na pewno nie będzie padać. Na termometrach w Zakopanem jutro 13 stopni, w Nowym Targu spodziewajmy się stopni 16-17, a w Bielsku Białej to jutro nawet jest szansa na 19-20 stopni. W czwartek trochę może się chmurzyć i może też popadać, no i będzie minimalnie chłodniej, bo w Bielsku Białej 18-19 stopni, w Nowym Targu 15-16, a jeśli chodzi o Zakopane, to góra 13. 19 maja, Dzień Dobrych Uczynków. Ja myślę, że to powinniśmy świętować codziennie, a nie tylko 19 maja. Wracamy do muzyki, bo ona też przynosi zawsze dużo dobrego. Na przykład można sobie pośpiewać za chwilę z grupą Backstreet Boys w Radiu Alex. Będzie Everybody. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. To 3 minuty po 19.
1: Radio Ale.

0: Bailame to jest zespół Gypsy Kings w Radiu Alex, a teraz na naszej antenie świat streamingu, którym śmiało można powiedzieć rządzi Drake. Co wyda, to jest rekord. Tym razem, bo wydał niedawno 3 albumy, czyli jakieś 43 piosenki, pobił dzienne rekordy odtworzeń w kilku serwisach. No chyba trzeba w końcu pomyśleć o osobnych nagrodach muzycznych za działalność wyłącznie w sieci. Gdyby tak było, to półka Drake'a za te wszystkie rekordy już by była nieskończenie długa. Za chwilę w Radiu Alex Morandi będzie singiel Angels.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, etc.

0: modiwo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Sprawdź to sam, Checking Out kusi ceną każdy dział.
2: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Po reklamie.
4: Radio Alex.

Trybunie Tutki w Radiu Alex. Zaglądamy już na weekend, bo ciekawe wydarzenie przed nami w Bielsku Białej. Przed nami starobielski piknik historyczny 2026. Będzie dużo muzyki, w sobotę od 18 ta muzyka, a od 20 pokazy walk rycerskich w wykonaniu bielskiej drużyny najemnej Svan Tewit. Dzień później od 15 mnóstwo atrakcji dla dzieci, znowu będzie trochę muzyki, wystąpi m.in. Andrzej Krzywy, będą strażacy, będą dmuchańce, czyli po prostu świetna zabawa. Starobielski piknik historyczny w ten weekend przy budynku OSP Stare Bielsko. Miłej zabawy!

0: 100 lat to za mało. Zespół Focus w Radiu Alex. No, przy takiej imprezie na 100 lat to z całą pewnością będzie gorąco. A gorąco to od jakiegoś czasu jest również w środowisku wędkarskim. Słuchajcie, jeden z wielbicieli tego typu zajęcia wyłowił ze zbiornika solińskiego szczupaka, którego długość wynosiła 133 cm, czyli 3 więcej od rekordu Polski. Jest zdjęcie, ale okazuje się, że nie ma do tych zdjęć metadanych i może się okazać, że to jest ładna przeróbka i takiego okazu faktycznie u nas nikt nie złowił. Ciekawa sprawa, na wszelki wypadek, jak będziecie w te wakacje nad Soliną, to uważajcie na ryby giganty, szczególnie w smażalni, żeby później nie zobaczyć paragonu grozy i dopiero być zaskoczonym. Za chwilę w Radiu Alex Alvaro Soler będzie jego Sofia.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie.

0: Sweet Like Cola to Lubega w Radiu Alex. W programie po godzinach po 20 zagramy dalej, ale będą też ciekawe tematy z muzycznego świata i nie tylko. Będzie Michael Jackson z kolejnym sukcesem w branży. Będzie też bonus za sprzątanie miasta. Szczegóły niebawem. Bądźcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 20, czyli dobra pora, by sprawdzić najnowsze wiadomości, które ma dla nas Anna Wachowska.
10: Cała polska delegacja globalnej flotylli Sumut została zatrzymana przez izraelskie służby. To w sumie 3 osoby. Te informacje przekazał rzecznik polskiej sekcji tej organizacji Rafał Piotrowski. Wiadomo, że zatrzymani są w rękach władz izraelskich i są transportowani do jednego z izraelskich portów. Globalna flotylla Sumut wyruszyła w zeszłym tygodniu z tureckiego portu Marmaris w stronę wybrzeża Strefy Gazy. W Parlamencie Europejskim trwa burzliwa debata dotycząca obecności amerykańskich wojsk na starym kontynencie. Przysłuchuje się jej w Strasburgu wysłannik Paweł Konieczny, z którym się teraz łączymy.
11: Kłaniam się ponownie.
10: Jakie jest stanowisko Europarlamentu w tej sprawie?
11: No, jak mówiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, obecność wojsk USA leży w interesie obu stron, ale obecnie Europa powinna wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Michał Kobosko, inicjator dzisiejszej debaty, zwraca uwagę na znaczenie pobytu amerykańskich żołnierzy w Europie.
12: Jako czynnik odstraszający czy zniechęcający Rosję od realizacji jakichkolwiek agresywnych planów dalej idących niż obecna agresja na Ukrainę.
11: Przeciwni dyskusji na ten temat byli europosłowie Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan. Za obecną sytuację wini polski rząd.
13: Mieliśmy do czynienia z licznymi prowokacjami antyamerykańskimi zarówno premiera Tuska, jak i ministra Sikorskiego. Aż wreszcie kilka tygodni temu premier Tusk oświadczył, że Polska nie chce żołnierzy amerykańskich, którzy będą opuszczać terytorium Niemiec.
11: Wskazuje Adam Bielan ze Strasburga, Paweł Konieczny.
10: Na Międzynarodowym Festiwalu w Cannes dziś dwa najnowsze filmy znanych reżyserów. Są oni uważani za faworytów tegorocznego konkursu. O kogo chodzi i o jakich produkcjach mowa? O tym prosto z Francji korespondent Marek Gładysz.
14: Gwoździem kanańskiego programu są dzisiaj Gorzkie Święta, komediodramat kultowego już hiszpańskiego reżysera Pedro Almodovara, który w przeszłości otrzymał już w Cannes między innymi nagrodę dla najlepszego reżysera, był też już szefem jury, ale nigdy jeszcze nie zdobył Złotej Palmy. Zdanie francuskich mediów tegoroczni jurorzy mogą więc chcieć w cudzysłowie nadrobić to zaniedbanie. Światową premierę ma też dziś na festiwalu nowy dramat mieszkającego we Francji znanego rosyjskiego reżysera Andrzeja Zwiagincewa pod tytułem Minotaur z wojną w Ukrainie w tle, wojną, przeciwko której ten twórca protestuje.
0: Pogodna noc szykuje się i nad Podhalem, i nad Podbeskidziem. I nawet całkiem ciepła. W Zakopanem 5 stopni, w Nowym Targu też 5 stopni, w Bielsku Białej tej nocy 8 stopni minimalnie. W zasadzie to jest temperatura, która pojawi się na naszych termometrach dopiero nad ranem. Jeśli chodzi o środę, no to jutro pięknie. 20 stopni w Bielsku i tylko słońce. W Nowym Targu też słonecznie i 17 stopni. W Zakopanem też dużo słońca i termometry wskażą od 12 do 14. Stopni. Tyle o tej dobrej pogodzie na Podhalu i na Podbeskidziu, żeby nie przesadzać, bo jak się coś zmieni, to będzie na mnie. Wracamy do muzyki wybranej dla ciebie w Radiu Alex. Dynamiczne dźwięki na początek od Larru, a później Michael Sembello i jego Maniac. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór, to 3 minuty po 20.
1: Radio Alex.

0: Paoma Lambada w Radiu Alex w programie Po godzinach, a teraz Michael Jackson, którego jak wiemy no od lat nie ma już z nami, ale to nie przeszkadza w powrocie na szczyty różnego rodzaju zestawień. Po premierze filmu Michael wystrzeliła liczba odtworzeń w serwisach streamingowych, a także sprzedaż płyt króla muzyki pop. Tak to się wszystko złożyło, że aż 6 piosenek Michaela Jacksona jest aktualnie na liście 100 najważniejszych numerów magazynu Billboard. Czyli można coś osiągnąć bez pomocy hologramów czy AI. Tak naprawdę to tylko wracając do przeszłości. No to i my za chwilę wrócimy do muzycznej przeszłości. Będzie grupa No Mercy.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.

0: Two Times, Unlee w Radiu Alex w programie Po Godzinach, a teraz czas na spacer, który jest premiowany. W zamian za zbieranie miejskich śmieci, które znajdują się na trasie naszego spaceru, można otrzymać wejściówkę do muzeum czy zniżkę do restauracji. To jest pilotażowy program pod tytułem Berlin Pay. Skierowany jest m.in. do turystów, którzy odwiedzają niemiecką stolicę. Program jest hitem, bo w ciągu pierwszego miesiąca zebrano tony śmieci, a w tym spacerowaniu i zbieraniu wzięło udział ponad 75 tysięcy przyjezdnych do Berlina. To może niech to idzie też w drugą stronę. Śmiecisz, nie sprzątasz za sobą, to za wszystko płacisz więcej. To by było sprawiedliwe i program może by się zaczął bilansować. A u nas za chwilę do wtorkowego wieczornego spaceru góralska kapela Stanisława Ogórka.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
3: A flat white?
2: Też.
3: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Po reklamie.
3: Radio Aleks.

0: Sunny, Bonnie M w Radio Alex. No to był słoneczny dzień, jutro też ma być dużo słońca, ale zanim jutro, to wcześniej podsumowanie najważniejszych tematów, którymi dzisiaj, czyli we wtorek 19 maja, zajmowali się nasi dziennikarze. Po 21 polecam magazyn, a za chwilę wiadomości i najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Alex.
2: Reklama.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.
3: Jest już 21, jest Anna Wachowska, słuchamy więc wiadomości z kraju i ze świata.
4: Wyjazd mojego męża do Polski został odwołany w zeszłym tygodniu, powiedziała korespondentowi żona amerykańskiego żołnierza, który miał wziąć udział w rotacyjnym rozmieszczeniu wojsk w naszym kraju. Jak podkreśliła, publiczne komunikaty Pentagonu nie pokrywają się z tym, co żołnierzom przekazano, ani z momentem, w którym ich o tym poinformowano. Paweł Żuchowski na linii faktów. Witamy, Pawle. Co jeszcze usłyszałeś?
5: Dzień dobry. Żona amerykańskiego żołnierza zaznaczyła, że jej mąż oraz jego koledzy przygotowywali się do wyjazdu od wielu miesięcy. Część sprzętu została już wcześniej przetransportowana, a żołnierze byli w końcowej fazie szkolenia. Według jej relacji część wojskowych dowiedziała się o odwołaniu wyjazdu z portali informacyjnych poświęconych wojsku, podczas gdy inni zostali poinformowani przez przełożonych dopiero po publikacjach medialnych. Żołnierze mieli dzwonić do siebie nawzajem, pytając, czy podawane informacje są prawdziwe, ponieważ trudno było im w nie uwierzyć. Niektórzy wojskowi mieli już podpisane umowy na wynajem swoich mieszkań na czas pobytu poza granicą USA. Do tej pory nie przedstawiono im powodów odwołania wyjazdu. Relacja ta wydaje się przeczyć informacjom przekazywanym przez Pentagon. Nie była to decyzja niespodziewana ani podjęta w ostatniej chwili, a przedstawianie jej w taki sposób byłoby niezgodne z prawdą, przekazał mi wczoraj pełniący obowiązki rzecznika Pentagonu Joel Valdez. Ja dzisiaj ponownie wysłałem pytania do Pentagonu, ale odpowiedzi nie otrzymałem. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: Strażakom udało się opanować pożar traw i trzcin w pobliżu miejscowości Ibiszcze w gminie Choroszcz w Podlaskiem. Na miejscu jest 15 zastępów. Pożar objął obszar około 10 hektarów. Nie ma zagrożenia dla żadnych zabudowań. Sztuczna inteligencja nie dała rady. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie poszukuje wolontariuszy do odczytywania starodruków i manuskryptów. Okazuje się, że ludzka para rąk i oczu jest dużo bardziej efektywna od tych cyfrowych.
6: W gabinecie rękopisów pracuje 4 osoby, a zbiory mamy od średniowiecza do współczesności i w kilkunastu językach, co najmniej i w kilku alfabetach. Nie mamy tyle czasu, żeby sami poświęcić się tej pracy. Zapraszamy chętnych do tego, żeby nam pomogli. Odbywa się to w ten sposób, że stworzona została platforma, na którą wrzucane są skany. Jest instrukcja, jak takie transkrypcje robić.
4: Tłumaczy dr Agnieszka Fabiańska, kierownik Gabinetu Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
3: Prognoz długoterminowych wynika, że to może być naprawdę ładny wiosenny tydzień i na Podhalu, i na Podbeskidziu, ale na Podhalu z jednym wyjątkiem, z czwartkiem, bo w czwartek może u nas przelotnie popadać i może być burzowo. Co do Podbeskidzia, to w czwartek też może pokropić, ale tak symbolicznie. A jutro padać nie będzie i na termometrach nieźle, bo jutro w Zakopanem 13 stopni, w Nowym Targu 17, a w Bielsku Białej nawet 20. 19 maja, to jest wtorek, to są 3 minuty po 21, czas na magazyn Dziennikarzy Radia Alex. Polecam, zapraszam, dużo ciekawych tematów przed nami w tej godzinie i też dużo dobrej muzyki. Na start Secret Service, Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.
7: Radio.

0: Ewakuacja pasażerów z unieruchomionego wagonika kolei linowej na Kasprowy Wierch na początek dzisiejszego wieczoru. Reporterów Radia Alex to był scenariusz wspólnych ćwiczeń polskich kolei linowych, Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. Działania były elementem cyklicznych szkoleń prowadzonych podczas przestojów technicznych kolei. Jak podkreślają organizatorzy, tego typu treningi pozwalają doskonalić procedury i współpracę służb, tak aby w sytuacji realnego zagrożenia działania ratownicze przebiegały sprawnie i bezpiecznie. Dzięki regularnym wspólnym ćwiczeniom możliwe jest utrzymanie wysokiego poziomu gotowości operacyjnej wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Tatrach.
1: Słuchacie Radia Alex.

0: Tatrzańskie Wici odbędą się w tym roku już po raz 25. Od lipca do października czeka nas 16 wydarzeń organizowanych przez gminy leżące na terenie powiatu tatrzańskiego. To spotkanie z góralską tradycją i folklorem.
1: W tym roku organizatorzy położą szczególny nacisk na tradycje pasterskie. Rok 2026 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Użytków Zielonych i Pasterzy. Wśród nowości znajdą się Mistrzostwa Świata w jedzeniu bundzu i próba pobicia rekordu na największego moskola. Zobaczymy tradycyjny już wybór na Świarnisej Górolecki, Harnasia czy Gaździny Roku. Swój udział będą mieli też turyści. Zawalczą o miano Cepra i Ceperki Roku. Nie zabraknie strażackich śpasów, wydarzeń muzycznych i sportowych. Organizacja tych imprez łączy lokalne środowiska. Biorą w nich udział koła gospodyń wiejskich, druhowie z OSP, zespoły góralskie i gminne ośrodki kultury.
0: O wszystkich wydarzeniach poinformowano na konferencji, która odbyła się w czwartek 14 maja w siedzibie powiatu tatrzańskiego, a której przysłuchiwała się nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.

Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał poszukiwanego w Zakopanem. Funkcjonariusz dostrzegł mężczyznę ukrywającego się przed wymiarem sprawiedliwości, co ciekawe, na terenie sądu rejonowego. Policjant wezwał kolegów będących na służbie, a następnie zatrzymał poszukiwanego. 76-latek odbędzie teraz karę 4 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna trafił najpierw do policyjnego aresztu, a następnego dnia pod konwojem do jednego z zakładów karnych.

0: trwają poszukiwania sprawców kradzieży koni, do której doszło w nocy z 8 na 9 maja na osiedlu Grel w Nowym Targu. Za pomoc w ich odnalezieniu wyznaczono nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych. Skradzione zostały 3 klacze zimnokrwiste, sztumskie, maści karej, gniadej i brudno-kasztanowatej z gniadym źrebakiem, a także jedna kara klacz śląska. Jak wynika z przekazanych informacji, sprawcy mieli poruszać się samochodem dostawczym drogą techniczną wzdłuż Zakopianki, początkowo w kierunku Trutego i Ludźmierza. Hodowcy apelują do mieszkańców o zachowanie czujności oraz sprawdzenie zapisów z kamer monitoringu w okolicy, numer telefonu, pod który możecie zadzwonić, jeśli macie informacje mogące pomóc w odnalezieniu złodziei i skradzionych zwierząt. Znajdziecie na radioalex.com.pl.
1: Radio

0: przekazach historycznych, a zwłaszcza w literaturze posłańcom przynoszącym złe nowiny, często groziło więzienie, tortury, a nawet śmierć. Tego niebezpiecznego zadania w gminie Kościelisko podjął się pan Andrzej. Ma być lekarstwem na opieszałość poczty, przyjdzie mu przynosić różne wiadomości, również te złe, takie jak wezwania do zapłacenia podatków.
1: Poczta Polska jest w gruntownej, teraz nazwę to tak, przebudowie, tak? W związku z tą sytuacją, która miała miejsce, ma duże braki kadrowe. Docierały do nas informacje o mocnych opóźnieniach i tak to zostawię, dlatego chcieliśmy mieć pewność, że te ważne listy i dokumenty będą docierać do rąk naszych mieszkańców bez zbędnych przeszkód, bezpiecznie i przede wszystkim sprawnie. Już teraz mieszkańcy Witowa, Kościeliska i Dzienisza na drugi dzień z reguły otrzymują korespondencję z urzędu dostarczaną przez pana Andrzeja.
0: Pan Andrzej został zatrudniony w Urzędzie Gminy Kościelisko na pełen etat. Dostarcza nie tylko pisma urzędowe, ale również sczytuje liczniki wodomierzy. O tym, jak mieszkańcy reagują na przekazywane przez niego wiadomości, będziemy was informować w Radiu Alex. Mówił Roman Krupa, wójt gminy Kościelisko.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak! Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Po reklamie.

0: Anna Kruszewska, zapraszam. Zaczynamy podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Alex mówiliśmy we wtorek. Problemy przy remoncie mostu w Szaflerach. Intensywne opady deszczu z ostatnich dni doprowadziły do przerwania grobli zabezpieczającej prace prowadzone na potoku Biały Dunajec. W efekcie częściowo zalane i zamulone zostały elementy konstrukcji remontowanego mostu. Konieczne będzie teraz m.in. odtworzenie zabezpieczeń, usunięcie naniesionego żwiru i gałęzi oraz oczyszczenie uszkodzonych fragmentów fundamentu. Z tego powodu roboty zostały czasowo wstrzymane. Prace mają wrócić po obniżeniu poziomu wody i po prawie warunków bezpieczeństwa prowadzonych prac. Zakopiańskie organizacje społeczne chcą przywrócenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Do burmistrza Zakopanego złożyły wspólny wniosek o powołanie nowej kadencji tej rady. Szczegóły zna Beata Denis-Jastrzębska.
1: Inicjatywa została przygotowana przez organizacje społeczne zrzeszone w Tatrzańskiej Sieci Organizacji Pozarządowych z Powiatu Tatrzańskiego. Chcemy współtworzyć rozwiązania dla miasta, a nie jedynie opiniować gotowe decyzje, podkreślili sygnatariusze. Organizacje pozarządowe od lat wykonują ogromną pracę na rzecz mieszkańców Zakopanego w obszarze sportu, kultury, edukacji, turystyki, pomocy społecznej czy integracji społecznej. Powstanie rady ułatwiłoby kontakt z mieszkańcami i współpracę między organizacjami.
0: O tym, jak petycja zostanie rozpatrzona, dowiecie się oczywiście z Radia Alex. Policja wzięła pod lupę zbyt głośne samochody i motocykle. Funkcjonariusze z Jabłonki i Nowotarskiej Drogówki prowadzili kontrolę na terenie gminy Lipnica Wielka. Sprawdzano m.in. trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów oraz poziom hałasu emitowanego przez układy wydechowe. Podczas działań ujawniono 3 pojazdy, które przekraczały dopuszczalne normy hałasu. W efekcie policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne tych aut. Mundurowi przypominają, że zbyt głośne wydechy są uciążliwe dla mieszkańców i często wynikają z nielegalnych przeróbek pojazdów. Zapowiadają też kolejne kontrole w sezonie wiosenno-letnim.
2: To są wiadomości z Podhala.
0: Warto spojrzeć w niebo, zwłaszcza jeśli planujecie wycieczkę w góry. Chmury pierzaste zwiastują zmianę pogody, ciężkie granatowe burze, a te o kształcie soczewki wiatr halny.
3: Na przykład mamy taką ciekawą chmurę, która powstaje z rozbicia chmury burzowej. Kiedy ten cumulonimbus zanika, pojawia się na niebie stratocumulus cumulonimbogenitus bądź altocumulus cumulonimbogenitus. Mamy też cirrus. O takiej samej nazwie, nie będę jej powtarzał, bo mogę się pomylić.
1: Jak one wyglądają, te chmury?
3: To są takie już jednolite powłoki. Ta chmura po prostu się rozbija na takie warstwy rozleglejsze bardziej. Nie jest wypiętrzona, tylko się spłaszcza.
1: Jaki ma kolor?
3: Zwykle taki ciemny, bo to jest już po południu, kiedy słońce niżej świeci. Często taki wręcz granatowy.
1: I co zwiastuje?
3: Zwiastuje spokój w atmosferze, że te najgorsze zjawiska już nam się zakończyły. No i konwekcja siada, więc szykuje się spokojny wieczór, spokojna noc bez burz. Jest jeszcze taka nazwa jak Castellanus, wieżyczki, kastel, zamek. Jeżeli widzimy na niebie altocumulus castellanus, to są takie średnie chmury, małe dosyć, natomiast rozbudowane w pionie, to tak naprawdę mamy 80-90% szans, że w tym miejscu po kilku godzinach wystąpi burza. To też jest objaw pogorszenia pogody, natomiast no, nie każdy może je odróżnić. Trzeba się nauczyć obserwować takie chmury, znać je.
0: To podstawowa wiedza zwykłego obserwatora nieba. Temat jest jednak bardziej skomplikowany. Obserwacja chmur może być bardziej pomocna niż prognozy pogody w przeróżnych aplikacjach, przekonuje Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem. Przed burzą w górach mogą nas ostrzec ognie świętego Elma.
3: Objawem chmur burzowych w górach mogą być ognie świętego Elma. Właśnie niewiele może osób zna to zjawisko dokładnie, natomiast ci, którzy chodzą po górach, zwłaszcza latem, mogli spotkać się z takim dosłownym przejawem elektryczności na własnej skórze. Wtedy czujemy taki ładunek wręcz elektryczny, często metaliczny smak w ustach. Jeżeli mamy dłuższe włosy, one potrafią stać pionowo dęba. A jeżeli obok nas jest jakiś ostro zakończony maszt, czy chociażby na statku możemy to też zobaczyć, słyszymy taki dźwięk bzyczącego prądu, że tak powiem. No, jest to słyszalne. Rzadko kiedy można zobaczyć delikatny niebieski płomyk. Jeżeli już czujemy taki przejaw elektryczności, to znaczy, że jesteśmy bardzo blisko chmury burzowej, no i musimy się mieć na baczności, no i schronić się albo w niższe miejsce, albo bezpieczne, zamknięte.
0: Z Pawłem Parzuchowskim, kierownikiem stacji meteorologicznej w Zakopanem, rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Policja ostrzega przed internetowymi oszustwami. Coraz więcej osób traci pieniądze po wyłudzeniu kodów do płatności i danych bankowych. Oszuści najczęściej podszywają się pod członków rodziny, znajomych, pracowników banków, a nawet policjantów. Tylko w ubiegłym roku w Małopolsce ofiarą takich przestępstw padło 450 osób, a ich straty przekroczyły 14 milionów złotych. Funkcjonariusze zwracają też uwagę na fałszywe wiadomości o mandatach i punktach karnych. Cyberprzestępcy wysyłają linki prowadzące do podrobionych stron przypominających serwisy rządowe lub aplikacje mObywatel. Policja apeluje, by nie klikać w podejrzane linki, dokładnie sprawdzać nadawców wiadomości i nigdy nie działać pod presją czasu.
2: Radio Alex jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
0: Na Podhalu pojawiły się pierwsze oscypkomaty. Jedna z dużych firm przetwórczych sprzedaje w nich nie tylko sery, ale i własne przetwory. Nasza reporterka pytała, czy automaty zastąpią fasiągi na krupówkach stoiska, w których sprzedawcy oferują te same wyroby.
1: Czy słyszała pani o oscypkomatach?
4: A słyszałam, no.
1: I co pani myśli?
4: No powiem tak szczerze, że ciężko określić, no bo to też nasi mają też te auto oscypkomaty i no też tam pakują hermetycznie jako oscypki, nie?
1: Tak. Ale czy nie boi się pani, że znikną te stanowiska na krupówkach na przykład?
4: A to ciężko, żeby zniknęło tyle stanowisk. Nie, myślę, że nie.
1: Czyli nie zastąpi maszyna człowieka?
4: Myślę, że raczej nie. Myślę, że ciężko będzie. Ze sprzedawcą pani porozmawia, a z automatem pani nie porozmawia, nie? Nie dowie się na przykład, czym się różni tradycyjne od klasycznego.
1: Oscypek.
4: Tak jest, oscypek, no.
1: No i z maszyną nie można się targować.
4: No nie można. Z nami się tutaj potargujemy, coś i cenę puścimy zawsze.
1: Czy nie obawia się pan o swoją pracę?
5: Nie obawiam się. Jednak oscypek tutaj to jest jakaś tradycja, nie? Na krupówkach kupić.
1: I zawsze można porozmawiać ze sprzedawcą.
5: No na przykład można porozmawiać, można się potargować. O.
1: No tak, a w takim oscypkomacie nie można.
5: No nie można, no bo to maszyna jednak, nie?
1: Czyli maszyna nie zastąpi człowieka?
5: Raczej nie.
1: A co pani myśli, czy to jest dobry pomysł?
6: Nie sądzę.
1: A dlaczego nie?
6: No bo oscypek musi być odpowiednio przechowywany i to zależy, jak długo w tym paczkomacie będzie leżał.
1: No może być hermetycznie pakowany na przykład.
6: Tak, może być, ale to też ma odpowiednią temperaturę, musi mieć.
1: Czyli myśli pani, że one, te maszyny nie zastąpią stoisk na krupówkach z oscypkami?
6: Na pewno nie zastąpią.
1: A w czym te stoiska są lepsze od maszyn?
6: No wie pani, taki bezpośredni kontakt z klientem zawsze jest inny.
1: Można się czegoś dowiedzieć o tych oscypkach.
6: Oczywiście. Mogę dać też skosztować i to już inaczej wszystko wygląda wtedy.
7: Nie. To jest urojony pomysł, że ktoś tak namyślał. Ja nie wiem, jeszcze dodatkowe pieniądze jeszcze tam tego, a po co to robić? Zabierać ludziom roboty, którzy z tego żyją. Zły pomysł zrobiony w tym automatach, czyli jakiś tam serkami, bo to długo tam nie poleży, bo to nie chłodnia, tylko to jest takie jak kwiatki trzymają i tylko wodę daj i kwiatek, kiedy wypije, to wypije, a potem już zwiędnieje, ale to już nie serek był. To musi być od producenta, który robi te serki.
0: Ze sprzedawcami na krupówkach rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Trwają poszukiwania sprawców kradzieży koni, do której doszło w nocy z 8 na 9 maja na osiedlu Grel w Nowym Targu. Za pomoc w ich odnalezieniu wyznaczono nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych. Jak wynika z przekazanych informacji, sprawcy mieli poruszać się samochodem dostawczych drogą techniczną wzdłuż Zakopianki, początkowo w kierunku Trutego i Ludźmierza. Hodowcy apelują do mieszkańców o zachowanie czujności oraz sprawdzanie zapisów z kamer monitoringu w okolicy. Numer telefonu, pod którym możecie zadzwonić, jeśli macie informacje mogące pomóc w odnalezieniu złodziei i skradzionych zwierząt, znajdziecie na radioalex.com.pl. Tam także więcej szczegółów tej sprawy. Teraz temat dużo przyjemniejszy. Duży sukces gminy Czorsztyn. Samorząd zdobył prestiżową nagrodę Grand Prix w konkursie Edukacyjna Gmina Małopolski 2026. Wyróżnienie przyznano podczas gali Rozwiń swoją gminę, organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W konkursie rywalizowało 37 małopolskich gmin. Nagrodę przyznano za projekt Ocalić historię zatopionej wioski, realizowany we współpracy z Centrum Kultury Gminy Czorsztyn, Archiwum Stare Maniowe oraz mieszkańcami. Projekt poświęcony jest pamięci o dawnych Maniowach i lokalnej historii regionu. Władze gminy podkreślają, że to wyróżnienie jest efektem wspólnej pracy mieszkańców, instytucji i osób zaangażowanych w pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa. Wspólna akcja Policji, Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej przeciwko nielegalnemu handlowi wyrobami akcyzowymi w Małopolsce. Podczas działań prowadzonych m.in. w rejonie Rabki Zdroju funkcjonariusze zatrzymali samochód dostawczy przewożący nielegalne wyroby tytoniowe oraz urządzenie do podgrzewania tytoniu bez wymaganych znaków akcyzy. Pojazdem kierował 44-letni mieszkaniec powiatu oświęcimskiego. W trakcie dalszych czynności zabezpieczono także gotówkę, blisko 70 tysięcy złotych i ponad 1000 euro. Służby przejęły tysiące sztuk nielegalnych wyrobów akcyzowych. Wstępnie oszacowano, że straty Skarbu Państwa mogły sięgnąć 250 000 złotych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Nowym Targu.
2: Radio Alex.

0: Zajmij Jolkę.
1: Jolka, do ciebie.
2: Słucham? Kto mówi?